0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tydzień w Jeleniej Górze. Tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja na antenie Radia Złote Przeboje. W każdy weekend sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam na to nasze radiowe spotkanie, które powraca na antenę Radia Złote Przeboje po wakacyjnej przerwie. To kolejna odsłona naszego magazynu w ten weekend i kolejna porcja aktualności z życia miasta i regionu. Dziś między innymi zaproszenie na jubileuszową, bo 25. edycję festiwalu Krokus Jazz.
2: Mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu.
1: To na dobry początek jesieni, a nieco wcześniej, bo przez cały wrzesień również całe mnóstwo atrakcji i wydarzeń kulturalnych, również tych festiwalowych, bo przed nami między innymi Wonderland, festiwal, który po raz kolejny odbędzie się w mieście w ramach 68. już września jeleniogórskiego. Przed nami również, no, impreza, której przedstawiać chyba nikomu nie trzeba, Jarmark Staroci i Osobliwości, jak zwykle w ostatni weekend września.
3: Zapraszamy wszystkich 26-27 września do Jeleniej Góry na Placu Ratuszowym i w okolicznych uliczkach Starego Miasta Jeleniej Góry. Odbędzie się 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości, organizowany od 1973 roku.
1: Z kolei o kulisach przyszłorocznego jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego w naszym programie już za chwilę opowie Ula Miszczak.
4: Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na 2020. rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie.
1: A najmłodszych zaprosimy z kolei do plastyki.
5: Konkurs jest przygotowany z okazji drugiego festiwalu kryminału, który będzie miał miejsce w Książnicy Karkonoskiej w październiku. Skierowany do dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych.
1: Więcej szczegółów zdradzimy Wam już za kilkanaście minut.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A z nami teraz w programie Radia Złote Przeboje Jacek Szyreniawa, artysta, muzyk, kompozytor, nauczyciel także, i do puli tychże wszystkich tytułów możemy dorzucić również tytuł dyrektora artystycznego festiwalu Krokus Jazz, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Wyjątkowo szybko się spotykamy w tym roku, bo do festiwalu jeszcze kilka miesięcy dobrych pozostało, no ale też okazja i okoliczności wyjątkowe i nietypowe, no bo jubileusz przed nami. Myślę, że miłośnicy jazzu pamiętają, ale przypomnijmy, który.
2: Rzeczywiście do rozpoczęcia festiwalu prawie dokładnie 4 miesiące. 25. Międzynarodowy Festiwal Krokus Jazz Festival imienia Tadeusza Erola Kosińskiego w Jeleniej Górze. Rocznica, piękna rocznica, ćwierć wieku.
1: Nie każdemu festiwalowi udaje się dożyć w ogóle do tej daty, więc już sam fakt jest sukcesem. Kolejnym z pewnością jest to, że to jeleniogórska impreza ciesząca się niesławnącym zainteresowaniem i uznaniem miłośników muzyki nie tylko z naszego miasta. I ten jubileusz ma to do siebie, że niezależnie od tego, jakie cyferki przed tytułem festiwalu stoją, to jednak są pewną formą presji i stworzenia wyjątkowych okoliczności, no bo jednak ta okrągła cyferka robi swoje. Czy z perspektywy organizatorów, z twojej, waszej perspektywy, ta edycja jakąś taką wyjątkową presję organizacyjnie narzuciła?
2: No właściwie to sami sobie tę presję zafundowaliśmy. No zwykle tak jest, że świętuje się pewne okrągłe rocznice, aczkolwiek przyznam, że od kiedy ja mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, czyli to już będzie piąty raz, więc też taka mała rocznica, no staram się zawsze robić ten festiwal najlepiej jak potrafimy. Ale teraz, kiedy słucham tego, co mówisz na temat tego, że to już 25 raz, że nie wszystkie festiwale mają takie szczęście, że jest zachowana ciągłość, to tak sobie pomyślałem, że być może jest tak dzięki temu, że ten festiwal jest robiony właściwie na miarę i nie staramy się nie sięgać tak zwanego szklanego sufitu, którego z tego, co wiem, nie da się przebić. I ta 25. edycja festiwalu jest również taką edycją na miarę miejsca, na miarę historii, na miarę, myślę, potrzeb naszych, wspólnie z dyrektorem Jarosławem Gromadzkim, który od wielu, wielu lat zajmuje się tym festiwalem z tego powodu, że to Jeleniogórskie Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego festiwalu, więc wspólnie jakby myślimy o tym, żeby nie rozdmuchać tego festiwalu, żeby każda kolejna edycja była taką, którą da się objąć organizacyjnie, da się objąć mentalnie, da się ją objąć również ekonomicznie, no bo inaczej to chyba nie miałoby sensu. Być może jest taka droga, można by było szukać pieniędzy ogromnych i zrobić sobie na 25. rocznicę taki festiwal, o którym wszyscy by pamiętali, ale już w przyszłym roku byłoby trudno zrobić coś więcej, być może lepiej. Więc jest presja, ale myślę, że ona nie jest większa niż w moim przypadku, niż podczas tych poprzednich czterech edycji.
1: No, ten line-up i artyści, z którymi się spotkamy w tym roku, potwierdzają mimo wszystko, że ten poziom festiwalu cały czas trzyma się bardzo wysoko, więc co do tego nie będzie raczej wątpliwości, o czym pewnie za chwilkę jeszcze powiemy, ale skoro padło hasło finanse, to o te finanse też chciałem zapytać, no bo ten rok i ta nadchodząca odsłona pod tym względem wydaje się być trudniejsza, tak jak w przypadku wielu imprez, tak i Krokus liczył na dofinansowanie chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jak mniemam, to miał być całkiem spory zastrzyk gotówki, który pewnie przy organizacji festiwalu by pomógł. Mówię, miał być, bo go nie ma.
2: No właśnie, czyli że te informacje, które no nie są absolutnie ani tajne, ani jakieś, nie wiem, wstydliwe może, no one krążą, jak rozumiem, bo my o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rzeczywiście tak jest, że w tym roku borykamy się z tym problemem, z problemem ekonomicznym, czyli no, usiłujemy tak ten festiwal zagrać jak co roku, żeby on się zbilansował, bo nie ma innej możliwości. Nikt nie dołoży nam pieniędzy po zakończeniu festiwalu, więc musimy go skroić na taką miarę, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, było do objęcia. Tak to prawda, festiwal nie dostał dofinansowania, mimo rekomendacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 25. rocznica, no wydawać by się mogło, że to jest oczywiste, no ale też moje doświadczenia i zawodowe, i osobiste, życiowe, no wskazują na to, że nie ma rzeczy oczywistych w życiu. No w związku z tym, no cóż, no nie ma też powodu, żeby się poddawać, nie ma też powodu, żeby płakać, żeby się skarżyć. No,
1: po prostu... Jeśli chodzi o ministerialne środki, to też niestety nie jest wyjątkowa sytuacja.
2: Dokładnie tak i tutaj w naszym mieście jest kilka instytucji oraz kilka takich znakomitych wydarzeń, które tego dofinansowania nie dostały. No i wszyscy musimy sobie tutaj na rubieży po prostu radzić i wierzę, że poradzimy sobie w taki sposób, żeby widzowie, uczestnicy tych wydarzeń po prostu tego nie odczuli i żeby nie było tego tematu, bo przyznam się, ja nie jestem od tego, żeby, jak już powiedziałem wcześniej, czy skarżyć się, czy wytykać, czy po prostu nie uważam, że to się należy. W związku z tym jest jak jest. No, powiedziałeś, że line-up, zestaw artystów, których zobaczymy już niedługo na plakatach i bilety zresztą już można kupić, no jest jakby nieco bardziej wyjątkowy niż zwykle, natomiast no, nieco przykro mi jest to mówić, no, ale tych koncertów mamy w tym roku mniej. Planowaliśmy więcej wydarzeń, tak jak to zwykle ostatnio bywało, 8-9 koncertów, no w tym roku niestety mamy tych wydarzeń tylko i wyłącznie 6, natomiast myślę, że wartość artystyczna decyduje o jakości tego festiwalu i myślę, że w tym roku jest to rzeczywiście wyjątkowa wartość.
1: No i też wydaje mi się, że zupełnie naturalnym podejściem jest to, w którym budżetując pewne wydarzenia, tym bardziej mając na uwadze jubileusz, chce się zrobić coś wyjątkowego, innego, dodatkowego, więc też chciałem zapytać, jak bardzo te wizje podczas organizacji czy też planowania festiwalu różniły się, biorąc pod uwagę chęci, plany, no a realne możliwości. Oprócz ilości wydarzeń, o których powiedziałeś.
2: Tak, no, zwyciężyła ta opcja, żeby zagrać w tym roku wyjątkowo. Czyli no, mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu. Opcja była taka, że tak jak zresztą zwykle, no chcemy grać artystów mniej znanych, artystów z Polski i z Europy, którzy według nas wnoszą wiele do kultury. Nie tylko do muzyki, ale do kultury. No niestety, tak jak powiedziałem, ta opcja o tym, żeby ten festiwal był nieco bardziej spektakularny, no zwyciężyła, no z tego względu, że te 25 lat, no to jest coś takiego, co trzeba jakkolwiek podkreślić. No i dlatego mamy 6 koncertów, ale to są koncerty wyjątkowe.
1: I o wyjątkowości tych wszystkich wydarzeń przewidzianych w ramach jubileuszowej 25. odsłony festiwalu Krokus Jazz porozmawiamy z Jackiem Maszreniawą już za chwilę. Bądźcie z nami, a teraz jedynie krótka przerwa na wieści z miasta i regionu. Szczegóły zdradzi Ula Miszczak.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Zakończyły się wakacje. W Jeleniej Górze naukę rozpoczynają uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych oraz 1 oddział liceum plastycznego. Wraz z początkiem roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążonych liniach pojadą autobusy przegubowe. Ma to zapewnić uczniom sprawny dojazd do szkół oraz komfortowy powrót do domów, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK.
6: Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
4: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej, na tablicach przystankowych oraz w aplikacjach telefonicznych. To także początek działalności żłobka publicznego w Kowarach. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesiąca do 3 lat. Żłobek wybudowany został dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Aktywny Maluch. Znajduje się bezpośrednio przy przedszkolu publicznym numer 1. Zabytkowy dworzec w Piechowicach czeka termomodernizacja za blisko 4,5 miliona złotych. Umowa już podpisana. Prace mają zakończyć się pod koniec sierpnia przyszłego roku, napisał portal jelonka.com. Samorząd chce w przyszłości otworzyć w budynku nowoczesne Centrum Kultury i Turystyki. Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie. Lista projektów oraz wyniki oceny merytorycznej dostępne są na stronie jbo.jeleniagora.pl. Pomimo upływu lat wciąż znajdowane są niebezpieczne pamiątki z okresu II wojny światowej. Na przykład w poniedziałek w kompleksie leśnym w Piechowicach przy ulicy Turystycznej znaleziono 2 granaty moździerzowe. W związku z tym jeleniogórscy policjanci przypominają.
7: Tego rodzaju znaleziska są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich odkopywać, przenosić czy rozbrajać. Należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
4: Podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji. Coraz bliżej otwarcia Karkonoskiej Zielonej Szkoły na terenie kompleksu folwarczno-pałacowego w Jeleniej Górze Sobieszowie należącego do Karkonoskiego Parku Narodowego. Kończą się prace w dawnym spichlerzu i domu zarządcy, dowiedział się portal naszemiasto.pl. Karkonoska Zielona Szkoła będzie miejscem edukacji przyrodniczej i pobytów grup zorganizowanych. Zaplanowano w niej blisko 60 miejsc noclegowych oraz 3 pracownie. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. Od września kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. O nich powiem za godzinę. Szef policji w Jeleniej Górze został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Przypomnę, że to konsekwencje udziału w bójce, do której doszło w poniedziałek na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. W zdarzeniu brało udział łącznie 3 policjantów. Wszystko zostało nagrane, a film trafił do sieci. Czynności wyjaśniające w sprawie trwają. Kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. Od niedzieli do czwartku kolej będzie kursować w godzinach od 9 do 16.30, a w piątki i soboty od 9 do 17.30.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Rękę na pulsie trzymała Ula Miszczak. To były wieści z miasta i regionu. To był przegląd wydarzeń tygodnia, a my wracamy do naszego gościa. Przypomnę, jest nim Jacek Szyreniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, festiwalu, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Fakt, że być może nie udało się tego programu zamknąć w taki sposób, jak byśmy w idealnej wersji chcieli, no pozostawia pewne pole do realizacji tych marzeń w latach kolejnych. Zresztą ja też nie mam wątpliwości, że to nie jest jedyny jubileusz, który przed Krokusem, więc myślę, że te artystyczne pragnienia jeszcze będzie można spełnić w przyszłości, czego już teraz życzę. Natomiast zapraszając i informując mieszkańców, miłośników muzyki o tym, co przed nami, co w październiku, to myślę, że to jest dobry moment, by zdradzić, z kim na tejże scenie, czy tych scenach się spotkamy.
2: Piotr Wojtasik, kwintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek, i ten koncert będzie takim najważniejszym momentem gali 25-lecia festiwalu i wyjątkowo odbędzie się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To jest 22 października. 23 października można powiedzieć, że dzień gitary na Krokus Jazz Festival, czyli koncert pierwszy Kurt Rosenwinkel The Remedy Reunion Tour. To też jest taka specyficzna sytuacja, bo 20 lat temu, w 2006 roku, Kurt Rosenwinkel ze swoim zespołem nagrał taką płytę The Remedy. I ta płyta jest z wielu względów wyjątkowa i właśnie materiał z płyty po 20 latach Kurt Rosenwinkel ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zagra w Jeleniej Górze. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast koncert wieczorny Agma, Szymon Mika, wybitny polski gitarzysta jazzowy w międzynarodowym projekcie. Więc tak się potoczy festiwal 23 października. 24 października wracamy nieco do historii festiwalu z lat ubiegłych, ponieważ jednym z laureatów konkursu, wtedy to się nazywało Powiew Młodego Jazzu, dzisiaj nazwa tego konkursu to Young Krokus Jazz Contest. Jednym z laureatów jest Adam Bałdych. Być może państwo słyszeli to nazwisko.
1: No, z pewnością.
2: Wybitny polski skrzypek, wybitny polski artysta. Jego nowy projekt European Quartet na głównej scenie festiwalowej. To będzie jeden z pierwszych koncertów tego projektu w naszym kraju. Bardzo ciekawy skład. Czyli oczywiście skrzypce, fortepian, kontrabas i bandoneon, instrument kojarzony najczęściej z tangiem argentyńskim. Wieczorny koncert to jest koncert laureata Young Krokus Jazz Contest, więc mamy tutaj taką klamrę. Nie wiemy jeszcze, kto zagra, ponieważ trwa jeszcze nabór, kwalifikacja do tego konkursu. I ostatni dzień festiwalu, 25 października, Isaiah Collier, to jest amerykański młody muzyk, który bardzo głęboko sięga do tradycji jazzowej, przyjeżdża z Chicago i wydaje mi się, że to będzie jedyny koncert w Polsce, więc rzecz wyjątkowa. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałbym tak opowiedzieć o pewnej idei, która nam się rodziła w trakcie budowania programu. No, w tym roku zapewne państwo wiedzą stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak nam się złożyło, że nasz festiwal jakby wpisuje się również w obchody tych dwóch wielkich rocznic światowej kultury jazzu, więc początek w wykonaniu wirtuoza, znakomitego polskiego trębacza Piotra Wojtasika, więc tu jakby ukłon w kierunku Milesa Davisa. Kończymy koncertem Isaiah Colliera, którego program wręcz nawiązuje wprost, ponieważ będzie grał utwory Johna Coltrane'a. Więc wpisujemy się w główny nurt kultury światowej w tym zakresie, który określamy słowem jazz.
1: Szeroko pojęty jazz, ale też ten jazz, w przypadku którego możemy mówić o jego esencji, z różnymi obliczami się spotkamy. Wspomniałeś o tym, że taką tematyczną klamrą ten repertuar się zamyka i też taką klamrą związaną z programowaniem festiwalu jest konkurs, który po raz kolejny się odbędzie i on też oprócz oczywiście walorów artystycznych i okazji do spotkania z gwiazdami z całego świata jest bardzo ważnym elementem programu, co pokazuje historia, o której wspomniałeś, że ci, którzy być może jedne z pierwszych kroków na tej krokusowej scenie stawiali, wracają po latach już w roli gwiazd, więc no, wychowujecie sobie poniekąd tych artystów.
2: O, to jest oczywiście taka daleko idąca może teza. Festiwal Krokus, Jazz Festival daje pewną szansę zaistnienia muzykom, którzy rzeczywiście później swoją ciężką pracą no i swoimi innymi zasobami w postaci talentów, możliwości, no właśnie tworzą siebie jako artystów, ale to jest rzeczywiście miłe, ponieważ takich nazwisk, które można znaleźć na listach tych znakomitych muzyków jazzowych już w tej chwili jest wiele. Tych nazwisk, które wcześniej znajdowały się na listach uczestników konkursu w Jeleniej Górze.
1: I ja nie mam wątpliwości co do tego, że ci artyści te swoje pierwsze koncerty i występy w ramach festiwalu Krokus Jazz pamiętają do dzisiaj. Jak bardzo istotne punkty były to w ich karierze, czy były to punkty zwrotne, tego nie wiem, natomiast nie ma wątpliwości, że skoro powracają na tę scenę, to jest to wydarzenie, o którym pamiętają, które miało dla nich znaczenie. No i ono też może mieć, powinno mieć duże znaczenie dla nas, dla odbiorców tego programu i mam nadzieję tak właśnie będzie. To jest może nie ostatni moment, bo to dopiero początek, kiedy poznaliśmy program, kiedy wiemy już, co nas czeka, ale to jest dobry moment, by już teraz zaplanować sobie te wolne chwile w październiku. No i świętować z wami, no bo to 25-lecie będzie tylko raz.
2: To prawda i bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są już do nabycia. Strona internetowa krokusjazzfestival.pl. Tam wszystkie informacje bieżące, no i media społecznościowe oczywiście, w których znajdą Państwo więcej informacji na temat artystów i festiwalu.
1: Ja tak się zastanawiałem, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu, bo zazwyczaj, jeśli pojawiają się trudności, no to też te zmartwienia wynikające chociażby z musu przeskakiwania pewnych barier słychać, da się wyczuć. No w przypadku festiwalu Krokus Jazz ja jednak bardziej słyszę optymizm i fakt, że te trudności nie są aż tak duże, by były zagrożeniem dla organizacji imprezy. No ale urodziny to urodziny. Życzenia złożyć trzeba. Czego więc życzyć Krokusowi z okazji 25. edycji?
2: Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeśli te życzenia będą zawierać coś takiego. Festiwal ma wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi, niektórzy z nich decydują o pewnych sytuacjach, dzięki którym ten festiwal może istnieć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy grupę odbiorców, mamy grupę widzów, słuchaczy, którzy są zawsze z nami. Niektórzy z nich rzeczywiście będą na festiwalu po raz 25. Mamy grupę takich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, decydują choćby o finansach i mamy ich wsparcie, sympatię i tego życzyłbym sobie jako dyrektorowi artystycznemu oraz całemu festiwalowi, ponieważ no cóż, dyrektorzy artystyczni przychodzą i odchodzą. To też jest historia tego festiwalu. Natomiast festiwal trwa. No i właśnie tej życzliwości, tego wsparcia od fanów jazzu, od miłośników jazzu, od tych, którzy kupują bilety i w ten sposób również wspierają festiwal. No życzmy sobie tego, żeby ta muzyka nas zbliżała i żeby tworzyła dobrą energię.
1: Zatem samych pomyślności, no i kolejnych okazji do naszych spotkań przy kolejnych edycjach festiwalu, póki co jubileuszowa 25 w październiku. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w Jeleniej Górze. Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: Zmieniamy temat.
1: Wielokrotnie w Radiu Złote Przeboje przypominamy Wam o inicjatywie, jaką jest Jeleniogórski Budżet Obywatelski. Trwa kolejny jego etap na rok 2027, a my teraz przypomnimy sobie, co w mieście zmieni się za sprawą projektów, które wyłaniane były w roku ubiegłym. Chodzi tutaj m.in. o plany dotyczące domu harcerza. Co ciekawego tam się będzie działo, o tym opowiedziała mi komendantka Karkonoskiego Chówca ZHP Magdalena Załoga.
0: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
8: Staramy się, żeby dom harcerza był coraz bardziej bezpieczny, coraz bardziej przytulny i tak właśnie nazywał się nasz projekt, czyli Przytulny Dom Harcerza. Wystartowaliśmy po raz kolejny w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim i chcielibyśmy przede wszystkim podziękować mieszkańcom, rodzicom naszych harcerzy i zuchów, którzy głosowali na nas, bo dzięki nim już w 2026 roku, mamy nadzieję, że do końca grudnia, duża sala, czyli ta najbardziej taka charakterystyczna, będzie wyremontowana całkowicie, to znaczy zostanie wymieniona podłoga, ściany, oświetlenie. Będzie to przytulna przestrzeń dla naszych harcerzy, ale także dla uczestników świetlicy środowiskowej i dla tych, którzy nas odwiedzą, bo często współpracujemy też z różnymi organizacjami i one również korzystają z dużej sali. Mogę również tutaj dodać, że wielu mieszkańców Jeleniej Góry wspomina dużą salę ze swojego wesela na przykład, bo za czasów powiedzmy te kilkadziesiąt lat temu ten budynek również był użytkowany. I wiele osób miło wspomina właśnie ten czar PRL-u. No jednak wiemy tutaj, że wymaga to remontu i teraz już nieco się zmieni ten wygląd dużej sali, ale wciąż będzie to taki również styl, powiedzmy, nawiązujący do tego, co było. I podsumowując, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy, za to, że nasz dom harcerza może być przytulny i bezpieczny. Będzie remont dużej sali, a także wymiana ogrzewania, także niezmiernie się cieszymy i czekamy na ten moment.
1: Czyli co, jak chcemy obudzić w sobie sentyment i wspomnieć stare, dobre czasy, to jest ostatni dzwonek, żeby tę przestrzeń zobaczyć jeszcze w starej odsłonie.
8: Myślę, że tak. Można do nas przyjść. Nasze biuro jest otwarte w ciągu tygodnia i powiedzmy zrobić sobie taki historyczny spacer, póki jeszcze nasza sala jest w takim stanie. Mogę również tutaj dodać, że w tym roku poczyniliśmy też inne inwestycje, to znaczy wsparło nas Leroy Merlin Jelenia Góra. Dzięki nim udało się wyremontować kolejną kuchnię, ponieważ ten budynek, jak wiemy, ma wiele pomieszczeń, w tym dwie kuchnie. Także kuchnia na parterze zyskała nowy blask, zupełnie wyremontowana i w ramach ciekawostki mogę również powiedzieć, że był u nas tutaj w domu harcerza w Jeleniej Górze sam prezes, żeby zobaczyć, jak ten projekt wygląda. Był to projekt z inicjatywy pracowników Leroy Merlin w ramach fundacji, w ramach działalności tej fundacji, a my dodaliśmy od siebie z własnych środków remont stołówki na parterze, więc całość, to skrzydło wygląda już zupełnie inaczej, jest bezpieczne i przytulne dla harcerzy.
1: Zazwyczaj jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczywiście cieszymy się tym, co mamy, ale zawsze chcemy więcej, bo są potrzeby. Na razie skupiamy się na dużej sali, ale domyślam się, że też w sferze marzeń pewnie są jakieś plany i wyobrażenia, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, więc no pytanie właśnie, jeśli myślimy o tym miejscu, to co chcielibyście tutaj jeszcze zrobić?
8: Myślę, że dużo już zrobiliśmy, także w tym momencie jest nawet się trochę ciężko zastanowić, co jeszcze, ale myślę, że tutaj teren zewnętrzny też na pewno kiedyś wymagałby jakiejś drobnej poprawy, może jakaś taka przestrzeń bliższa dzieciom, to znaczy boisko, czy jakaś taka przestrzeń wypoczynkowa. I myślę, że jeszcze znajdzie się oczywiście kilka pomieszczeń, które wymagają naprawy czy remontu, ponieważ jak wiemy, budynek no naprawdę już jest wiekowy.
1: Na szczęście perspektywa jest taka, że budżety obywatelskie są inicjatywami cyklicznymi, więc warto też pamiętać o harcerzach w tym kontekście. Jeśli zastanawiamy się, jak rozdysponować nasze głosy, no to może być dobry kierunek.
8: Jak najbardziej, jeżeli będzie taki pomysł i inicjatywa u nas, to zgłosimy się znów do budżetu obywatelskiego. Na razie robimy krótką przerwę, ponieważ cieszymy się z tego, co jest i dajemy też możliwości pozostałym projektom i jesteśmy aktywnymi uczestnikami. Będziemy głosować i wspierać inicjatywy, które nam się spodobają, więc robimy krótką przerwę i czekamy na remont dużej sali.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Z domu harcerza przenosimy się teraz do Książnicy Karkonoskiej. Tam trwają przygotowania m.in. do festiwalu kryminału, w którym w tym roku udział wezmą także najmłodsi, o czym opowie Krystyna Spólnik z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wrzesień to jest taki moment, w którym troszkę wracamy do rzeczywistości tej szkolnej przede wszystkim, ale pewną formą osłody tychże okoliczności, jeśli pożegnanie z wakacjami nie do końca jest dla jeleniogórskich uczniów i dzieciaków miłe. Może być konkurs, w którym można i warto wziąć udział. Konkurs, który dzieje się za sprawą Książnicy Karkonoskiej i Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Cóż to takiego?
5: Tak, przygotowaliśmy konkurs plastyczny Detektyw Prosto z Odpowieści i ten konkurs jest przygotowany z okazji drugiego festiwalu kryminału, który będzie miał miejsce w Książnicy Karkonoskiej w październiku. Poprzedzi go właśnie konkurs plastyczny skierowany do dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych. Przewidujemy 3 kategorie wiekowe. Przedszkolaki, uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych i 5-8. I tematem prac ma być kreatywne przedstawienie ulubionej postaci detektywa inspirowanej literacką opowieścią. Na prace plastyczne czekamy do 26 września, które należy złożyć do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Konkurs plastyczny zostanie rozstrzygnięty przed rozpoczęciem właśnie drugiego festiwalu kryminału, a powiem szczerze, że w tym roku podczas festiwalu zaplanowaliśmy też wiele działań skierowanych do dzieci, różnych spotkań autorskich i różnych takich detektywistycznych poszukiwań z autorami. Będziemy mieli spotkanie z Marcinem Koziołem wokół serii książek Detektywi na kółkach, z panią Małgorzatą Strękowską-Zarębą, która napisała książki o detektywie Gefirku. Będzie pani Joanna Jagiełło, która jest twórczynią książek Biuro Śledcze Top Secret. A z panią Mają Strzałkowską przeprowadzimy warsztaty detektywistyczne z Julką i Szpulką, czyli z bohaterami stworzonej przez nią serii książek. I tutaj mam właśnie taką niespodziankę, że będzie, te warsztaty będą zarówno dla grupy zorganizowanej, czyli w godzinach porannych, jak i po południu dla czytelników indywidualnych. Czyli jeżeli rodzice są zainteresowani takim spotkaniem, a mają dzieci w wieku 5-9 lat, to zapraszamy po odbiór darmowych biletów na taką detektywistyczną przygodę. A na zakończenie festiwalu kryminału zapraszamy również rodziców z dziećmi na spotkanie z Rafałem Witkiem, który jest autorem wielu wspaniałych książek, ale tym razem skupimy się przy serii książek Feralne Biuro Śledcze i tu niespodzianka, ponieważ pan Rafał wydał tą serię pod pseudonimem, ale pod jakie nazwisko się autor podszył, to można to sprawdzić, przeprowadzić śledztwo i taką informację odszukać w naszej bibliotece.
1: Festiwal Kryminału jakoś tak się utarło, że jest imprezą w pierwszej chwili mogłoby się wydawać tylko dla dorosłych odbiorców, dorosłych miłośników kultury, no bo thriller, bo groza, bo kryminał, więc tematy pozornie związane właśnie z obszarem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla dorosłych, pełnoletnich, dojrzałych mieszkańców Jeleniej Góry, no ale w tym roku ta furtka dla najmłodszych jest jednak dużo większa, więc ten październikowy czas będzie można spędzić wspólnie.
5: Oczywiście i ma pan rację, bo rzeczywiście no, kryminał to w zasadzie sama nazwa jest bardziej związana z tą dorosłą publicznością. Natomiast to są takie tutaj opowieści bardziej takie przygodowo-detektywistyczne, ponieważ no, w zasadzie tak na tych warsztatach z panią Mają będziemy śledzić tropy, rozwiązywać zagadki, będziemy się uczyć takiego krytycznego myślenia, logiki i sprawdzimy swoją spostrzegawczość. No i po to wszystko, żeby wzmocnić w dzieciach takie poczucie sprawczości i pewności siebie, że potrafią coś rozwiązać, że potrafią dojść do rozwiązania zagadki, że potrafią wyśledzić, w jaki sposób no, ta zagadka została stworzona, czy jak ci bohaterowie tam uknuli może jakiś spisek. Bardziej to w tym kontekście są te warsztaty i generalnie książki, które skierowane są do dzieci o tematyce takiej detektywistycznej, to mają taką formę przygody.
1: Będzie się więc działo w Książnicy Karkonoskiej, w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w tym okresie już powakacyjnym. No i myślę, że dla części odbiorców i dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z tych wydarzeń, może to być pierwsza wizyta w tym miejscu i okazja do poznania chociażby zasobów Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Oczywiście tą najważniejszą formą jest książka w wersji papierowej, no ale możliwości jest dużo więcej, bo są na przykład planszówki, więc Książnica Karkonoska z tej literackiej konwencji troszkę się wybija, bo oprócz książek mamy też dużo więcej ciekawych rzeczy dla najmłodszych.
5: Tak, oprócz tradycyjnej książki, tej kody, no są też czasopisma oczywiście, ale my cieszymy się bardzo z tego naszego zasobu gier planszowych, ponieważ bardzo bogaty zasób mamy. Bardzo też staramy się często uzupełniać o nowe tytuły nasze zbiory. I na przykład teraz w czerwcu też dzięki wsparciu wolontariuszy Fundacji Orange pozyskaliśmy grant i przeprowadziliśmy takie wydarzenie kulturalno-edukacyjne i udało nam się po raz kolejny zakupić do biblioteki nowe tytuły gier. Tym razem było to 17 tytułów, no na kwotę 1260 zł, więc no tak sporo dosyć. No i ciągle uzupełniamy też poprzez dary od czytelników, bo często zdarza się, że ktoś już nie potrzebuje jakiejś gry w swoim domu, dzieci już ograły się i dzielą się czytelnicy też takimi grami. I jeżeli wszystkie elementy są w grze zachowane, są regulaminy, to my też wprowadzamy do zbiorów takie tytuły. Także zachęcamy do wypożyczania, bo naprawdę mamy bardzo bogaty zbiór tych gier. Ponad 400 tytułów już, także naprawdę bardzo dużo.
1: No to potężna kolekcja i podobnie jak w przypadku tego zbioru literackiego, też można mówić o klęsce urodzaju, bo możliwości jest naprawdę dużo i ta sytuacja pokazuje, że gra planszowa też na przestrzeni lat swoją definicję zmienia, bo to rozrywka nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych. Tutaj kierunków, tematów i form tych gier jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, jest w czym wybierać.
5: Tak, są to no, gry takie logiczne, są gry przygodowe, gry takie manipulacyjne. No, form jest bardzo dużo, naprawdę, no ale każda z tych gier uczy myślenia, bo trzeba jakąś strategię przecież przyjąć przy grze, prawda? Jak kogoś ograć, bo przecież najważniejsze jest wynik tej gry, czyli żeby któryś z uczestników zwyciężył, tak? No, taka jest zasada gier. Gramy po to, żeby stać się zwycięzcą. Ale to też buduje takie poczucie własnej wartości w dzieciach, jeżeli potrafią ograć dorosłego, tak w cudzysłowie mówiąc.
1: Tak, a dorośli mają lekcję pokory wówczas.
5: Tak, zgadza się.
1: Więc ta zdrowa rywalizacja może być też taką motywacją do tego, by skorzystać z oferty Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Oczywiście zachęcamy Państwa w pierwszej kolejności do tego, by ją odwiedzać i przy okazji wydarzeń, i bez okazji po prostu zajrzeć, skorzystać, wypożyczyć książkę albo sięgnąć po grę planszową. No ale czasem jest tak, że fizycznie takiej możliwości nie mamy lub też preferujemy inne formy kontaktu. No i naprzeciw potrzebom tym, którzy preferują na przykład przestrzeń internetową, pracownicy biblioteki też wychodzą, bo Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa w sieci ma swój zakątek.
5: Oczywiście, mamy taką podstronę naszej głównej strony internetowej. Ona nazywa się Książnica Karkonoska dla Dzieci i Młodzieży. Umieszczamy tam informacje o tym, o zajęciach, o imprezach, o konkursach, regulaminy, plakaty, czyli wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje w bibliotekach, nie tylko w dziecięco-młodzieżowej, ale w naszych wszystkich bibliotekach, ale zajęcia i te imprezy, które są skierowane do dzieci i młodzieży, można pozyskać właśnie z naszej strony internetowej. Oprócz tego potem umieszczamy same relacje z przeprowadzonych zajęć, spotkań, z warsztatów, z lekcji bibliotecznych, więc można też zobaczyć, co się działo oraz pozyskać informacje, co będzie się działo. Są tam też również umieszczane recenzje książek, także też można sięgnąć do tych recenzji i przeczytać sobie, może kogoś też zainteresuje dany tytuł właśnie po przeczytaniu takiej polecajki.
1: Do korzystania z tych informacji zachęcała Krystyna Spólnik z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, a my zmieniamy temat.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie anio24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko, jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Już za tydzień startuje Bike Marathon, czyli kolejna porcja rowerowych atrakcji dla miłośników aktywności w Karkonoszach. 12 września o godzinie 8 nastąpi otwarcie biura zawodów i tego właśnie dnia w Parku Zdrojowym w Cieplicach czekać Was będzie szereg rowerowych wydarzeń i zmagań. Na uczestników czekają różne warianty trasy, dzięki czemu w zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni kolarze górscy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z MTB. Do wyboru dystanse Fun, Classic, Mega i Giga, a także trasy dla rowerów elektrycznych. Jednak nie tylko sportowa rywalizacja, bo w Parku Zdrojowym zaplanowano również Bike Marathon Kids, czyli wyścigi dla dzieci i młodzieży oraz jeleniogórską szprychę, czyli rekreacyjny przejazd przeznaczony dla każdego, kto chce po prostu wsiąść na rower i ruszyć w trasę. Wydarzenie będzie jednocześnie finałem tegorocznego cyklu, dlatego w Cieplicach możecie spodziewać się nie tylko zawodników walczących o wyniki, ale również sporej ilości kibiców.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Do ważnych wydarzeń szykują się także panie zrzeszone w Fundacji Boskie Karkonoskie. Październik przyniesie nam kolejną, szóstą już odsłonę ich konferencji, która, jak zapowiada Katarzyna Harbulbała, mocno osadzona będzie tematycznie w realiach naszej codzienności i problemów, z którymi dziś możemy się zetknąć.
0: Istotne dla Jeleniej Góry.
1: Okres wakacyjny jest takim, takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy. I bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
9: Absolutnie. No, jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. I we wrześniu będziemy miały właśnie Forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku Ogólnopolski Kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No składamy cały czas wnioski do projektów. No teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja. Nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu, w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół i będziemy bardzo mocno mówić o bezpieczeństwie. Będziemy mówiły o bezpieczeństwie w kontekście cywilnym, w kontekście finansowym, w kontekście przemocowym i uwierzcie mi, że warto być, warto się czegoś dowiedzieć. Naszymi gościniami w tym roku możemy się pochwalić, że to będą duże nazwiska, bo to będzie pani Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, słuchajcie, przyjeżdża do nas imperatorowa, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będzie naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo wiedzy, dużo takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto. Zapiszcie sobie tam datę 3 października 2026.
1: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja, powiedzmy?
9: Jak większość naszych działań, dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi, lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy. Natomiast
1: w bezpiecznej odległości.
9: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby na jedną salę, nie stwarzamy im takiego, takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. Wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym. I słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuje. A to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od was.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Szczegóły dotyczące szóstej już konferencji boskich, karkonoskich znajdziecie na profilach w ich mediach społecznościowych. Tam też wiele innych propozycji aktywności, które proponują panie z naszego regionu. Szczegóły zdradzała Katarzyna Harubulbała. Za chwilę wiadomości kulturalne i przegląd tego, co będzie działo się w mieście w ramach września jeleniogórskiego. Ale najpierw słów kilka o akcji, której współorganizatorem jest jeleniogórska policja, a na celowniku będzie bezpieczeństwo seniorów. O szczegółach Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy.
0: Kryminalna Jelenia Góra.
7: Z myślą o seniorach Policja Jeleniogórska wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizuje wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne Bezpieczny Senior za Kierownicą. Spotkanie to odbędzie się 19 września bieżącego roku w godzinach od 10 do 13 na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przy ulicy Rataja 9. W wydarzeniu uczestniczyć będą również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, a także ratownicy medyczni. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zwiększenie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomnienie zasad właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Chcemy pokazać, że bezpieczeństwo za kierownicą zależy nie tylko od znajomości przepisów, ale również od właściwej oceny sytuacji, czasu reakcji i umiejętności przewidywania zagrożeń. Podczas spotkania seniorzy będą mogli skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji i przede wszystkim w praktyczny sposób sprawdzić swoje umiejętności. Zaplanowaliśmy krótką prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Ratownicy medyczni pokażą, jak właściwie reagować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub nagłego zagrożenia zdrowia i życia, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Strażacy zaprezentują swoje działania i przybliżą uczestnikom zasady bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy będą mogli skorzystać również z symulatora dachowania. Będzie to okazja, by przekonać się, jak ważne dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów jest prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa. Przewidziany jest także slalom w alkogoglach i narkogoglach, refleksomierz, a także seniorzy będą mogli przejechać się samochodem egzaminacyjnym z egzaminatorem. Wydarzenie to ma przede wszystkim charakter praktyczny i edukacyjny. Nie chodzi o ocenianie umiejętności seniorów, ale o stworzenie przestrzeni do rozmowy, zdobywania wiedzy i bezpiecznego sprawdzenia swoich reakcji. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo nie zależy od wieku, ale od odpowiedzialnego zachowania, przestrzegania przepisów i właściwej oceny własnych możliwości. Zachęcam seniorów do udziału w wydarzeniu. Jeszcze raz przypominam, termin to 19 września bieżącego roku, godzina od 10 do 13 na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przy ulicy Rataja 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów. Zadbajmy wspólnie o to, aby każda podróż, niezależnie od jej długości, kończyła się bezpiecznym powrotem do domu.
0: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To tyle, jeśli chodzi o tę akcję jeleniogórskiej policji, a my przechodzimy do atrakcji kulturalnych, które są przed nami w ramach 68 września jeleniogórskiego. To także szereg imprez towarzyszących, o których opowie Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
3: 18 września o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy grafik i rysunków Pabla Picassa. Zostaną zaprezentowane 24 litografie wykonane techniką pochoir. Są to prace Picassa z lat 1904-1937. Będzie można prześledzić artystyczną podróż artysty od wczesnych eksperymentów aż po jego późniejsze prace. Wystawa ta jest organizowana wspólnie przez Muzeum Przyrodnicze z Epicentrum Art Gallery. Zapraszamy. 23 września o godzinie 16 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Struktury miękkie. W ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Włókna Kowary 2026 autorem tej wystawy jest pani Katarzyna Pajorska. Struktury miękkie to wystawa prezentująca batiki, prace makramowe oraz formy przestrzenne. Opowiada o kolorze, miękkiej materii i uważnym procesie tworzenia. Katarzyna Pajorska jest absolwentką etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowego studium dyscypliny plastyczne w architekturze w Akademii Sztuk Pięknych imieniem Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Wystawę można będzie zwiedzać do 28 października w Centrum Kultury Zameczek. Zapraszamy. 25 września o godzinie 17 w Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Aleksandrą Seligą. Aleksandra Seliga jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pisarką pisarką i popularyzatorką kultury słowiańskiej oraz folkloru. Jest autorką bestsellerowej trylogii historyczno-fantastycznej Gołoboże, a najnowsza książka autorki, Klątwa siódmej córki, rozpoczyna nową sagę inspirowaną karkonoskim folklorem i postacią ducha gór. Zapraszamy do Książnicy Karkonoskiej 25 września, godzina 17. Zapraszamy wszystkich 26-27 września do Jeleniej Góry na Placu Ratuszowym i w okolicznych uliczkach Starego Miasta Jeleniej Góry. Odbędzie się 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości, organizowany od 1973 roku. Jest to największa tego typu w Polsce impreza. Zbiory prezentują kolekcjonerzy na Placu Ratuszowym i wzdłuż uliczek Starego Miasta. Można tu kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, broń, szkło, porcelanę, książki, bibeloty oraz tysiące innych rzeczy. Organizatorem jarmarku jest Centrum Kultury Zameczek, a wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na www.jarmarkstaroci.com.pl. Zapraszamy! 24. edycja Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze. 11 września o godzinie 12 w Muzeum Karkonoskim.

0: Karkonoskim i w Galerii Korytarz Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. 12 września zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek na piknik w ogrodach Zameczku. Jest to wydarzenie realizowane w ramach projektu Po drugiej stronie lustra. Już o 9 zapraszamy na wspólną praktykę tai chi, a od godziny 12 do 17 przestrzeń wypełni muzyka, teatr, sztuki i kreatywna zabawa dla całych rodzin, prowadzone warsztaty kreatywne przez instruktorów z Polski i Czech. Ponadto koncerty zespołu Amatrio oraz czeskiego zespołu Heje i spektakl Złota Rybka w wykonaniu Teatru Maska. Zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek 12 września. 12 września o godzinie 10 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się otwarcie wystawy Tradycje Jeleniogórskiego Łowiectwa z okazji obchodów 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego na Dolnym Śląsku. Wystawę tą objął honorowym patronatem prezydent miasta Jeleniogóry Jerzy Łużniak. 17 września o godzinie 17 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się spotkanie autorskie z Sylwią Hutnik. Sylwia Hutnik, kulturoznawczyni, pisarka, feministka, działaczka społeczna, publicystka i promotorka literatury, felietonistka polityki wielu magazynów i portali internetowej. Współprowadzi programy kulturalne Hala Odlotów, Cappuccino z książką i Zapomniani Odzyskani w TVP Kultura oraz Baruch Literacki. Prowadzi także audycję Kącik Różowej Grzywki w Radiu Nowy Świat. Zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z Sylwią Hutnik, Centrum Kultury Zameczek, 17 września, godzina 17. W dniach 18-20 września w Jeleniej Górze Cieplicach odbędzie się Wonderland Asia 2026 Festiwal Światła, Muzyki i Wyobraźni. Jelenia Góra Cieplice zamieni się w niezwykły świat światła, muzyki i emocji, podczas których Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski rozbłyśnie tysiącem barw, dźwięków i niezwykłych historii.
1: To wszystko w ramach jednej z imprez, jednego z festiwali, no, który rośnie nam na czołówkę jeleniogórskich wydarzeń. Wonderland już na stałe wpisał się w harmonogram jeleniogórskich atrakcji. I o tej imprezie, jak i wielu innych, które są przed nami, będziemy Wam jeszcze w Radiu Złote Przeboje z pewnością przypominać, zarówno w programie Tydzień w Jeleniej Górze, jak i w naszym magazynie kulturalnym Co jest grane, którego słuchać możecie od poniedziałku do piątku po 21. Ja tymczasem się żegnam w tym wydaniu. To wszystko, Igor Kociuk. Ciubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat.

0: mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Wracamy również w weekend. Igor Kociubiński, witam się z Wami bardzo serdecznie. Po raz kolejny na antenie Radia Złote Przeboje. Od poniedziałku do piątku słyszymy się w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze, a w weekendy w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Na pierwszą jego odsłonę w tym nowym sezonie po wakacyjnej przerwie zapraszam bardzo serdecznie. Przed nami sporo informacji z życia Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniogórskiej i całego Dolnego Śląska. Najważniejsze wieści z życia miasta. Wydarzenia minionego tygodnia przedstawi już za chwilę Urszula Miszczak.
3: Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN.
2: Porozmawiamy też o powrocie do szkolnych ławek. W minionym tygodniu wybrzmiał już pierwszy dzwonek. W związku z tym swoje działania intensyfikują również jeleniogórscy policjanci.
4: Rozpoczął się rok szkolny i wzorem lat ubiegłych policjanci garnizonu jeleniogórskiego prowadzą przez cały wrzesień akcję Bezpieczna droga do szkoły.
2: Zajrzymy też na Zabobrze, gdzie trwa remont lokalu, do którego już niebawem, bo za kilka miesięcy, przeniesie się filia Książnicy Karkonoskiej.
5: Będzie to lokal, który tak naprawdę stworzy nie tylko przestrzeń biblioteczną, typowo czytelniczą, ale też przestrzeń, której brakowało na Zabobrzu, czyli taką usługową, gdzie będą mogły odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, spotkania od choćby klubu seniora, czy spotkania dzieci i młodzieży zrzeszającej się w różne grupy.
2: Sprawdzimy też, jakie skarby skrywa Dolny Śląsk.
6: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek.
2: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Czas na pierwszego dziś gościa.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
2: A jest nim słynący z kwiecistego języka, wybitnej erudycji, no i szerokiego uśmiechu dyrektor Książnicy Karkonoskiej, Piotr Iwaniec. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, aż się uśmiechnąłem jeszcze szerzej niż zwykle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, to dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność być z państwem.
2: Jeśli pan dyrektor się uśmiechnął jeszcze szerzej, to zaszczyt również dla mnie i zaszczyt dla naszych słuchaczy, bo będziemy ich zapraszać też do Jeleniogórskiej Biblioteki, ale zanim o tym, co przed nami, bo tych wydarzeń i atrakcji jest sporo, to myślę, że warto jednak zahaczyć o tę datę, którą minęliśmy chwilę temu, czyli pierwszy dzień września, data, która no raczej jeleniogórską młodzież i dzieciaki cieszy średnio, plusów ciężko się doszukać, bo powrót do szkolnych ławek nie zawsze bywa źródłem radości, no chyba, że mowa o okazji do spotkania z kolegami, no to wtedy ten uśmiech na ich twarzach też się zapewne pojawia. Natomiast no okres pożegnania wakacji to czas trudny z perspektywy rozpoczęcia szkoły, natomiast pytanie tutaj do pana dyrektora, jak te wakacje wyglądały w Książnicy Karkonoskiej?
5: W Książnicy wakacje były bardzo dynamiczne i to bardzo cieszy, że młodzież odwiedzała nas bardzo tak gremialnie. Odwiedzała nas ze względu na swoje preferencje czytelnicze, czyli cieszyło nas bardzo, że nawet w przypadku upałów szukali u nas ochłody tak naprawdę i korzystali z komiksów, gier planszowych, no i oczywiście książek, także w ramach szerokiej oferty oferowanej przez nas w ramach Zakamaru, czyli tego takiego specjalnego miejsca, które od ponad roku funkcjonuje właśnie z myślą dla młodzieży, gdzie mogą spędzać czas, mają dostęp do lektury, ale także do gier planszowych, multimediów, komputerów, drukarek 3D, konsol, także jest tam co robić. Ciekawostką też jest to, że biblioteka, i to mnie cieszy bardzo i chwyta za serce, staje się coraz chętniej wybieralnym miejscem, jeżeli chodzi o praktyki zawodowe. Młodzież, która w wakacje odbywa staże projektowe, erasmusowskie czy inne, bardzo chętnie jest z nami w bibliotece i nie inaczej było w te wakacje. Byli z nami informatycy, którzy w naszym dziale informatycznym mogli realizować swoje pasje i zainteresowania i doskonalić kwalifikacje i kompetencje. Byli z nami graficy i poligrafowie, którzy działali właśnie w ramach Zakamaru, właśnie w ramach druku 3D, plakatów, tworzenia figurek wszelkiej maści, także tych, które później służą do rozgrywek w ramach gier planszowych, ale byli u nas także humaniści. Mówię tutaj o anglistach, o germanistach, którzy znajdują praktykę czy możliwość odbycia staży projektowych i szkolnych w naszym na przykład dziale Biblioteki Cyfrowej, gdzie tam można robić wszelkie maści możliwości tłumaczenia materiałów, także w formie multimediów, więc my, młodzieży, mieliśmy mnóstwo, a że jeszcze nie wspomnę tutaj o działalności wakacyjnej Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, gdzie na bieżąco, niemal każdego dnia, w dni robocze, bo pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, odbywały się różnego rodzaju warsztaty, spotkania, prelekcje, różnego rodzaju zajęcia grupowe, mające kształt czegoś na podobieństwo półkola.
2: Zatem jeśli teraz przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego na policzkach tych najmłodszych pojawia się łza w związku z powrotem do tych szkolnych ławek, to paradoksalnie będzie można tę łzę otrzeć też w Książnicy Karkonoskiej, odwiedzając ją w najbliższym czasie, bo będzie się też działo, mimo że te wakacje już za nami, to lista atrakcji i wydarzeń jest spora, przygotowana nie tylko z myślą o najmłodszych i o jeleniogórskiej młodzieży, ale także dorosłych miłośnikach literatury. Ten wrzesień, co nam przyniesie?
5: Panie redaktorze, oczywiście, że tak, odwołam się do tego, co pan redaktor powiedział. U nas zawsze każdy znajdzie swoje miejsce. Młodzież może otrzeć łzę już w trakcie dydaktyki i wychowania, czyli tego procesu, który będzie trwał od 1 września do schyłku czerwca, czyli nowego roku szkolnego. A jeżeli chodzi o dorosłych, seniorów, czy po prostu starszego czytelnika, to oni wszyscy wiedzą, że tak, u nas dzieje się zawsze wakacyjnie, wiosennie, zimowo, jesiennie, jak zwał, tak zwał. I jeżeli chodzi o wrzesień, ten zapowiada się bardzo ciekawie. To jest oczywiście zasługa zarówno moich wspaniałych bibliotekarzy, którzy angażują się we wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom no tak naprawdę najbardziej wymagających czytelników i beneficjentów, ale też dziękuję od razu Państwu czytelnikom, bo wszystko, co się dzieje w ramach usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami, jest odpowiedzią na Państwa faktyczne potrzeby i sygnały płynące ze społeczności miasta, powiatu i dalej. I tak, 3 września ruszamy z kopyta z karkonoszami w akwareli, proszę Państwa, z takimi karkonoszami prezentowanymi w formie obrazów, których Państwo jeszcze nie widzieli, a wszystko w wykonaniu Dariusza Godawy, wernisaż o godzinie 17, później wystawa, jak to zawsze u nas bywa, przez najbliższe kilka tygodni. Następnie 9 września, proszę Państwa, wielka uroczystość w Książnicy Karkonoskiej, a mianowicie jubileusz 20-lecia naszej Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Jubileusz bardzo pieczołowicie przygotowany przez panią Dorotę Kacprzach, czyli kierownika naszej Biblioteki Cyfrowej, która tutaj dwoiła się i troiła, żeby najbardziej znamienitych gości, prelegentów, przyjaciół biblioteki, a zwłaszcza Biblioteki Cyfrowej, niegdysiejszych osób zawiadujących tak naprawdę Biblioteką Cyfrową od jej zarania, żeby ich wszystkich zaprosić, zrzeszyć, żeby było co opowiedzieć, przedstawić w formie warsztatów, prelekcji i żeby wszyscy Państwo zainteresowani, Państwo partnerzy biblioteki, Państwo czytelnicy i wszyscy zaproszeni goście, żebyście znaleźli coś dla siebie w ramach tego jubileuszu. Jubileusz będzie okraszony słodkościami z naszych zaprzyjaźnionych piekarni i cukierni, także naprawdę będzie to wspaniały dzień. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 10. Natomiast proszę Państwa, 18 września Kaziu Pichlak i jego wspaniałe poezje, tomiki poetyckie, przekrój, przygoda tak naprawdę po poezji Kazimierza Pichlaka. O godzinie 17 zapraszamy do sali konferencyjnej na 3 piętrze na wieczór autorski. Proszę Państwa, 25 września rewelacyjne słowiańskie klimaty, które naprawdę urywają tylnią część ciała, z której wyrastają nogi, w wykonaniu pani Aleksandry Seligi, i to jest start o godzinie 17. Naprawdę bardzo Państwa zachęcam, żeby w tym spotkaniu autorskim, prezentacyjnym, twórczość pani Aleksandry uczestniczyć. Proszę Państwa, muszę wspomnieć, że tak naprawdę już od 28 września będą Państwo mogli głosować na nasz autorski, znaczy nie nasz, bo to jest społeczny i tak naprawdę mieszkaniec Jeleniej Góry zainicjował, stworzył projekt i go zgłosił, ale możemy powiedzieć, że jest to nasz projekt WJBO, bo dotyczy Książnicy Karkonoskiej, zowie się Zaczytana Jelenia Góra, ma numer 13 i już od 28 września mogą Państwo na niego głosować, wesprzeć tak naprawdę projekt biblioteczny, który gwarantuje Państwu, ja Państwu też gwarantuję, że zagwarantuje ze wszechmiar niemalże nieograniczony dostęp do nowości czytelniczych dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów, do kodów Legimi i kodów Empik Go, do gier planszowych w najnowszym wydaniu, do książki mówionej, spotkań autorskich, imprez wokół książki i wielu, wielu innych, które tak naprawdę wszystko, tak naprawdę zgodnie z tym, czego Państwo oczekujecie od nowoczesnej biblioteki będącej trzecim miejscem w przestrzeni publicznej. publicznej. Proszę Państwa, ustalamy, to jest taki creme de la creme naszej działalności wrześniowej, ustalamy jeszcze termin, więc dokładnie Państwu nie powiem, powiem jedynie, że bliżej połowy, 11, może troszeczkę wzwyż, my bibliotekarze wystawimy dzisiaj autorską naszą adaptację Dziadów części drugiej Adama Mickiewicza, a to z okazji właśnie mickiewiczowskiego czytania w tym roku, bo Narodowe Czytanie właśnie tego wieszcza dotyczy. Słowem, bardzo dużo rzeczy, ciekawych przedsięwzięć, dedykowanych starszym, młodszym, tak naprawdę wszystkim. Wychodzimy też poza bibliotekę, bo na pewno Dziady wystawimy albo w plenerze, albo w zaprzyjaźnionej instytucji, która nas tutaj wspiera. No i proszę Państwa, to wszystko powiedziałbym w atmosferze, w klimacie i okraszone jeszcze dodatkowo book crossingiem, który wreszcie w Jeleniej Górze wystartował, który został zainicjowany przez nas właśnie, pracowników Książnicy Karkonoskiej. Odpowiedzieliśmy tutaj też na te trendy, które są charakterystyczne w innych miejscach, aglomeracjach i nie tylko mniejszych, większych miejscowościach w całej Polsce i Europie, czyli mamy swoje domki book crossingowe w liczbie 6 w całym mieście. Działają te domki, mają się dobrze, książki wychodzą, wchodzą na zasadzie wymiany i takiego darmowego udostępniania, to wszyscy Państwo wiecie. Także naprawdę taka atmosfera czytelnicza, powiedziałbym, na początku września w naszej Jeleniej Górze, w naszej Książnicy ma się znakomicie. No nic, tylko przyjdźcie Państwo i doświadczcie tego sami.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A do tego przypomnę, zachęca Piotr Iwaniec, dyrektor Jeleniogórskiej Biblioteki, z którym usłyszymy się po przerwie. To nie koniec nowości z Książnicy Karkonoskiej, warto więc zostać z nami. No a z nami teraz jest też Urszula Miszczak, która przygotowała przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdźmy, co działo się w okolicy.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a razem z nim policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły. W rejonie placówek oświatowych kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwolnić i uważniej obserwować otoczenie.
7: Należy pamiętać, że dziecko może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Może nagle wejść na jezdnię, odwrócić uwagę albo skoncentrować się na rozmowie z rówieśnikami.
3: Podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Policji. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa przez cały wrzesień. Zakończyła się modernizacja budynków i terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. Inwestycja była częścią odbudowy infrastruktury oświatowej po wrześniowej powodzi 2024 roku. Koszt inwestycji to prawie 850 tysięcy złotych. Z kolei przy podstawówce nr 1 w Piechowicach powstało mini pole golfowe. To pierwsze zadanie zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Piechowic. Mini pole golfowe jest ogólnodostępne i bezpłatne. Kije i piłeczki można wypożyczyć w hali sportowej w godzinach jej otwarcia. Z powodu prac remontowych na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby od 31 sierpnia do 30 października na tym odcinku będzie obowiązywać autobusowa komunikacja zastępcza. Podróżni muszą przesiadać się do autobusów również na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Rybnicą. Ważne przypomnienie dla rodziców. Trwa nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, mówi Iwana Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
8: Wnioski wypełniamy i wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Wystarczy otworzyć MZUS, wypełnić wniosek i kliknąć po sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe, wyślij.
3: Nabór wniosków trwa do końca listopada. Wraz z początkiem roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążonych liniach pojadą autobusy przegubowe. Ma to zapewnić uczniom sprawny dojazd do szkół oraz komfortowy powrót do domów, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK.
9: Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
3: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej, na tablicach przystankowych oraz w aplikacjach telefonicznych. Rozpoczął się kolejny etap modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, która naprawia szkody wyrządzone przez powódź z 2024 roku. Więcej Justyna Rudzka.
10: W ramach projektu ma zostać odbudowana i zmodernizowana infrastruktura o długości ponad 3 km. To, jak podał portal naszemiasto.pl, przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności, naprawienie kanałów w ulicach Padarewskiego i Kasprowicza, a także kompleksowa modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków przy Lwóweckiej i zabezpieczenie jej przed ewentualnymi przyszłymi powodziami.
3: Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2029 roku. Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji w Jeleniej Górze.
11: Został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
3: Poinformował Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Czynności wyjaśniające w sprawie nadal trwają.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: To była Urszula Miszczak i przegląd wydarzeń tygodnia. Kilka informacji z życia Jeleniej Góry. Jak zwykle w weekend trzymamy rękę na pulsie i opowiadamy o tym, co dzieje się na co dzień wokół nas. A już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje również krótka lekcja historii. O skarbie Berlinki porozmawiamy. Kulisy zdradzi nam Krzysztof Wojtas, przewodnik, miłośnik regionu i fascynujących historii Dolnego Śląska. Ale zanim do historii przejdziemy, to wracamy jeszcze do spotkania z Piotrem Iwańcem, dyrektorem Książnicy Karkonoskiej. Sprawdzaliśmy, jak minęły w Jeleniej Górze wakacje. Sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego będzie działo się w mieście i w bibliotece we wrześniu.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A skoro mowa o Książnicy Karkonoskiej w takim wydaniu kulturalno-artystycznym i wydarzeniowym, no to nie sposób nie wspomnieć też o nieco innej stronie tej infrastrukturalnej, bo to też ważny temat, jeśli chodzi o filię przy ulicy Różyckiego, bo tutaj też sporo zmian nas czeka.
5: Rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj to jesteśmy bardzo dumni z tego, że we współpracy z miastem udało nam się tak naprawdę ruszyć, bo dopiero co została umowa podpisana i prace rozpoczęły się w obiekcie przy ulicy Różyckiego. W obiekcie tak naprawdę mieszczącym się naprzeciwko obecnego obiektu wykorzystywanego na potrzeby filii numer 3 Książnicy Karkonoskiej, ale w obiekcie znacznie większym, bo blisko 80 metrów dodatkowego metrażu otrzymamy, adaptując lokal, o którym teraz mówię. Lokal tak naprawdę, który stanowi dzisiaj połączenie kilku lokali, jest świetnie przystosowany do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Jest to taki lokal parterowy w kompleksie naprzeciwko tego, w którym obecnie się mieścimy, w kompleksie z termomodernizowanym. Będzie to lokal, który tak naprawdę stworzy nie tylko przestrzeń biblioteczną, typowo czytelniczą, ale też przestrzeń, której brakowało na Zabobrzu, czyli taką usługową, gdzie będą mogły odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, spotkania od choćby klubu seniora, czy spotkania dzieci i młodzieży zrzeszającej się w różne grupy. Oczywiście będzie to przestrzeń bardzo otwarta dla lokalnych szkół i placówek oświatowych. Będzie tam miejsce na warsztaty z prawdziwego zdarzenia, na różnego rodzaju gry integracyjne, spotkania interakcyjne. Będzie to miejsce wzbogacało bardzo ofertę kulturalną Zabobrza, bo właśnie nie będziemy wszystkiego organizowali wtedy w gmachu głównym przy ulicy Bankowej, ale będziemy kładli nacisk na to, żeby ożywić cały kompleks przy Różyckiego i żeby działo się równie ostro, równie mocno, równie ciekawie przy Różyckiego, jak to ma miejsce dzisiaj w centrum. Proszę Państwa, biblioteka przede wszystkim będzie nowoczesna. Będzie właściwie ogrzewana i klimatyzowana z myślą o komforcie pracowników, państwa, czytelników, beneficjentów, z myślą również o tym, żeby książki były właściwie przechowywane, z myślą o tym, żeby wszystkie tak naprawdę produkty i usługi dostępne w tym lokalu były dla Państwa z najwyższej półki. Proszę Państwa, wystrój tego lokalu, już teraz mogę powiedzieć, aranżacja całościowa będzie miała charakter loftowy, bardzo ciekawy, bardzo tak w zgodzie z obecnymi trendami. Będzie tam dużo takich surowych przestrzeni, odsłoniętej cegły, ciekawego oświetlenia, kącików typowo czytelniczych. Będą miejsca relaksu, będzie można przyjść nie tylko po pozycję książkową, czy po inne wydawnictwo, czy skorzystanie z usług bibliotecznych, ale po prostu porozmawiać z bibliotekarzem, napić się wody czy kawy i móc w tej filii numer 3 spędzić po prostu dobrze czas, na przykład w oczekiwaniu na jakiś kompleks badań, czy inne usługi, które oferują obiekty w pobliżu tego, w którym będzie mieściła się biblioteka numer 3. Mówię tutaj o różnego rodzaju laboratoriach, przychodniach, etc., etc. Proszę Państwa, obiekt ten będzie oferował takie świeże powietrze. Będzie tam wielka swoboda poruszania się. Czytelnik będzie zabezpieczony, uposażony, zaopiekowany. To także z myślą o czytelnikach 60+, ale także, proszę Państwa, o tych mieszkańcach Zabobrza, które dzisiaj mają 40 lat z ogładą, o milenialsach, którzy są spragnieni usług z najwyższej półki właśnie w dzielnicy Zabobrza. tych, którzy bardzo często mówią nam, że kiedy kończą pracę w okolicach godziny 16, 16.30 czy 17, to po prostu na atrakcyjne spotkania autorskie czy inne wydarzenia biblioteczne do centrum miasta nie chce im się wracać. Którzy żyją dzisiaj w dzielnicy, która z dnia na dzień rośnie w siłę, powiększa się i nie jest już dzisiaj typową sypialnią. Także filia numer 3, nowoczesna infrastruktura, oczywiście bogata w nowości wydawnicze i inne usługi biblioteczne, nowoczesna, pięknie wyglądająca, wpisująca się w trendy. No powiem szczerze, że mam nadzieję, że jak tylko uruchomimy tę filię, to zgłaszam ją natychmiast do jakiegoś konkursu na najpiękniejszą, najciekawszą bibliotekę i trzymajcie Państwo kciuki, żebyśmy po prostu wygrali, z kretesem pokonali wszystkich innych, którzy w takim konkursie będą startowali.
2: To jeszcze pytanie, czy te kciuki, mimo że trzymamy je już teraz, będziemy mogli puścić w 2026, czy jednak już w 2027, jeśli chodzi o otwarcie tej nowej przestrzeni?
5: Proszę Państwa, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na razie idzie bardzo dobrze, otrzymacie Państwo od nas nowoczesną filię biblioteczną przy ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze już na gwiazdkę, więc tym bardziej trzymajcie Państwo kciuki, palce, u rąki, nóg, żeby Mikołaj przyniósł nam taki wspaniały prezent i żebyśmy wystartowali tak naprawdę w okresie świątecznym i jeszcze u schyłku 2026 roku mogli uroczyście wstęgę takiej filii bibliotecznej nowoczesnej z prawdziwego zdarzenia przeciąć, jakby Państwo już ten lokal i wszystko, co w nim będzie do zaoferowania dla Państwa, otrzymali.
2: To mieszkańców Jeleniej Góry zachęcamy do podtrzymania tej akrobatycznej pozy, chwytając górne i dolne kończyny jednocześnie, w oczekiwaniu na nowości w Książnicy Karkonoskiej, ale tak jak słuchałem, pobrzmiewała mi w głowie myśl, że o czymś zapomniałem, mówiąc o filii przy ulicy Różyckiego, choć nie tylko, bo dotyczy to również siedziby Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej, bo kiermasz przed nami to też nieodłączny element wrześniowego terminarza.
5: Jak najbardziej, proszę Państwa, we wrześniu odbywają się u nas kiermasze. Zawsze wrzesień przynosi tak naprawdę sprzedaż i udostępnianie dla Państwa pozycji książkowych, które przygotowujemy przez cały rok, żeby Państwo mogli od nas za symboliczną złotówkę kupić. Często też, żeby mogli Państwo otrzymać po prostu w gratisie, jako dodatek do tego, co już Państwo sobie upatrzyli i co Państwo zakupili z myślą o naszym funduszu czytelniczym. We wrześniu oczywiście organizujemy kiermasze książek zarówno w gmachu głównym przy ulicy Bankowej, jak i naszych filiach. W tym roku koncentrujemy się na gmachu głównym właśnie przy Bankowej i na filii przy ulicy Różyckiego, dlatego że jeżeli chodzi o nasze cieplice, gdzie również był kiermasz książki wrześniowy, w tym roku tam go nie organizujemy i powiem Państwu wprost, z uwagi na deficyt pracowniczy, który dotknął i nas w tym roku. Obecnie jesteśmy w fazie poszukiwań nowych bibliotekarzy do naszej biblioteki. Wkrótce będziemy ogłaszali wszystkie nasze konkursy, które z pracą w bibliotece, i to powiem Państwu, nie tylko na stanowisku bibliotekarza, ale także w administracji będą związane. Także zachęcam, żeby Państwo i z tym się zapoznali. Gdybyście chcieli pracować w rewelacyjnym miejscu, czy to właśnie przy kiermaszach, czy przy codziennej działalności statutowej, bibliotecznej i innej, przy różnych naszych ciekawych przedsięwzięciach, ale także w naszej administracji, prowadzić z nami prężną firmę, której żagle dzisiaj powiewają na wietrze kultury i literatury w mieście Jelenia Góra i nie tylko, to gorąco Państwa zachęcam do dołączenia do naszego zespołu.
2: Jak zatem Państwo słyszeli, wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Ja mógłbym tę sytuację pogorszyć, dorzucając do puli jeszcze wieści festiwalowe, ale pomyślałem, że może tym razem nie. Zostawimy słuchaczy Radia Złote Przeboje z lekkim niedosytem, bo tych wydarzeń na horyzoncie w ramach tegorocznej jesieni będzie jeszcze kilka i myślę, że będziemy mieli okazję spotkać się, porozmawiać i zaprosić, bo tych festiwali organizowanych, czy też współorganizowanych przez Książnicę Karkonoską będzie kilka. Ja więc Państwu obiecuję, że z Piotrem Iwańcem, dyrektorem Książnicy Karkonoskiej, jeszcze się usłyszymy. Zatem nie mówimy do widzenia, mówimy do usłyszenia.
5: Tak nam dopomóż Bóg, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
2: Przypominam, słuchacie programu Tydzień w Jeleniej Górze. To jest magazyn Radia Złote Przeboje, poświęcony temu, co dzieje się w Jeleniej okolicach. Magazyn, który powrócił na antenę Radia Złote Przeboje po wakacyjnej przerwie. Słyszymy się w takim trybie szkolnym, czyli od września do czerwca, w każdy weekend, w sobotę i niedzielę w programie Tydzień w Jeleniej Górze, a od poniedziałku do piątku rozmawiamy przede wszystkim o atrakcjach i wydarzeniach kulturalnych w magazynie Co jest grane. Bardzo serdecznie zapraszam, no i zachęcam do pozostania z nami dziś, bo jeszcze w tej godzinie przed nami sporo tematów i propozycji, które dla Was przygotowaliśmy. Będziemy rozmawiać między innymi o opactwie w Krzeszowie i skarbie, który związany jest z jego historią, jego przeszłością. Będzie też o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, bo na ten cel w kontekście profilaktyki i wsparcia najmłodszych dolnoślązaków władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu skorzysta? W jaki sposób będzie ono udzielane młodzieży w naszym regionie? I czy te środki będą dostępne również dla Jeleniogórzan? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym odcinku programu Radia Złote Przeboje. Nie zabraknie oczywiście wiadomości kulturalnych, bo to stały element naszej weekendowej audycji. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście, a dzieje się sporo. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski, o którym także opowiadałem Wam w programie Co jest grane w minionym tygodniu. Dziś skupimy się na atrakcjach filmowych, bo weekend to dobra okazja do tego, by przed srebrnym ekranem zasiąść, tym bardziej, że w jeleniogórskich kinach i filmowych przestrzeniach tych premier i nowości jest całkiem sporo.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia wprawdzie już za nami. O tych najważniejszych wydarzeniach z życia Jeleniej i całej Kotliny Jeleniogórskiej opowiadała już Urszula Miszczak, ale ja chciałbym powrócić do jednego tematu, mianowicie do rozpoczęcia roku szkolnego, bo to czas wyjątkowo charakterystyczny z perspektywy pracy jeleniogórskich policjantów. Wraz z początkiem września ruszyła akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, o której więcej teraz opowie Edyta Wagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
12: Rozpoczął się rok szkolny i wzorem lat ubiegłych policjanci garnizonu jeleniogórskiego prowadzą przez cały wrzesień akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, w ramach której pomagają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w przejściu przez jezdnię oraz przypominają kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych. Patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym przejść przez jezdnię. Funkcjonariusze czuwają również w obrębie miejsc zagrożonych, zwłaszcza w okresie nasilenia ruchu dzieci i młodzieży. Policjanci prowadzą działania dyscyplinujące wobec pozostałych uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Natomiast policjanci jeleniogórskiej drogówki systematycznie prowadzą kontrolę autobusów i gimbusów przewożących dzieci do i ze szkoły. Sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierowców oraz czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa podczas drogi. Powrót dzieci i młodzieży do szkół po 2 miesiącach wakacji oznacza zmianę codziennych przyzwyczajeń, zarówno dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak i kierowców. Dzieci ponownie pokonują tą samą trasę do szkoły, korzystając z przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej czy dróg dla pieszych i rowerów. Po wakacyjnej przerwie potrzebują jednak czasu, aby ponownie przyzwyczaić się do zwiększonego natężenia ruchu i zasad obowiązujących na drodze. Policjanci przed rozpoczęciem roku szkolnego przede wszystkim sprawdzali stan bezpieczeństwa w rejonie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zwracali szczególną uwagę na przejścia dla pieszych. Kontrolowali przede wszystkim prawidłowość oraz czytelność oznakowania pionowego i poziomego. Sprawdzali, czy znaki drogowe są właściwie ustawione, czy są dobrze widoczne dla kierujących i pieszych, a także czy oznakowanie poziome, w tym przede wszystkim przejścia dla pieszych, są odpowiednio czytelne. W pierwszych dniach września kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w rejonach szkół, ponieważ codziennie rano i po zakończeniu zajęć pojawia się znacznie więcej pieszych, w tym dzieci, które mogą nie zawsze właściwie ocenić odległość lub prędkość nadjeżdżającego samochodu. Kierowcy powinni zwolnić, zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować otoczenie drogi, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Należy pamiętać, że dziecko może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Może nagle wejść na jezdnię, odwrócić uwagę, zatrzymać się przed przejściem albo skoncentrować się na rozmowie z rówieśnikami. Dlatego sama znajomość przepisów nie wystarczy. Potrzebne są rozwaga, przewidywanie i odpowiednio dostosowana prędkość. Przypominamy również rodzicom i opiekunom, aby przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, w tym właściwe korzystanie z przejść dla pieszych, konieczność obserwowania sytuacji na jezdni oraz zasadę ograniczonego zaufania. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i wzajemny szacunek. Kierowcu zwolnij w rejonie szkoły, rodzicu porozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie. Wspólnie zadbajmy o to, aby droga do szkoły i powrót do domu były dla każdego dziecka bezpieczne.
2: A o to apelowała, przypomnę, Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Czy wiecie, że w murach jednego z najpiękniejszych barokowych zespołów klasztornych w Europie mógł zostać ukryty bezcenny skarb kultury europejskiej? Skarb Berlinki. Nocne poszukiwania w opactwie to oprowadzania z przewodnikiem, dzięki którym poznacie tę historię jeszcze bliżej. I nie będzie to, jak mówią organizatorzy, zwykła wycieczka. Pod osłoną nocy z latarką w dłoni wyruszycie w fascynującą podróż pełną legend i historycznych tajemnic. Przewodnik opowie o dramatycznych losach opactwa, jego średniowiecznych początkach i barokowym rozkwicie. A punktem kulminacyjnym będzie właśnie historia tajemniczego depozytu znanego jako Berlinka. Zbioru blisko 500 tysięcy bezcennych manuskryptów, który miał trafić właśnie do Krzeszowa w czasie II wojny światowej. Inicjatorem tych spacerów i osobą, która zdradzi Wam więcej szczegółów na temat tej historii, jest Krzysztof Wojtas z agencji Sudety Pro.
1: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
6: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek, rękopisów różnych znanych postaci, od Beethovena przez Mozarta, Schumana, Haydna, Paganiniego, nawet dokumenty związane z historią państwa polskiego, a dokładnie na przykład związane z Unią Polsko-Litewską, również wchodziły w skład Berlinki. Więc jak daleko sięga ta historia? No wydaje mi się, że czasów w pewnym sensie jeszcze średniowiecznych, dlatego że najstarsze dokumenty, które wchodziły w skład tego skarbu, no to czasy średniowiecze. Natomiast jeśli chodzi o samo ukrywanie skarbu, to historia zaczęła się, można by przejąć, z 9 na 10 kwietnia 1941 roku, bo to wtedy spadła pierwsza bomba na operę w Berlinie. No i władze III Rzeszy zorientowały się, że ten Berlin już nie jest bezpieczny i trzeba w związku z tym przeprowadzić tajną, zaraz wyjaśnię dlaczego tajną, operację przerzucania wszelkiego rodzaju dóbr kultury gdzieś w bezpieczne miejsce. I to się odbywało w aurze tajności, dlatego że władze III Rzeszy nie mogły pozwolić na to, żeby ta akcja ewakuacji kultury była powszechnie znana. Dlatego że przełożyłoby się to na morale mieszkających w Berlinie i nie tylko w Berlinie, w zasadzie na terenie całej III Rzeszy, morale ludzi, którzy byli przesiągnięci propagandą, że III Rzesza wygra wojnę i że jej doskonale idzie na frontach, że zwycięstwo jest już tuż, tuż. Więc jeżeli społeczeństwo III Rzeszy dowiedziałoby się, że te skarby są ewakuowane, no to nagle by zaczęli zadawać pytania, no to może nie jesteśmy tacy bezpieczni, skoro kultura jest ewakuowana. Tak więc bombardowanie opery w Berlinie i od tego czasu zaczyna się typowanie miejsc, gdzie należy to ukryć. No i w pierwszej kolejności tutaj za sprawą między innymi słynnego konserwatora zabytków ze Śląska, z prowincji dolnośląskiej, czyli Gintera Grundmana, on miał wpływ na to, że te skarby trafiły do książa. I problem polegał na tym w książu, że ten zamek był, czy rozpoczęto jego remont, a w zasadzie przebudowę, ponieważ miał stać się częścią kwatery Hitlera. No i oczywiście trzymanie tak cennego skarbu, czyli po prostu delikatnego starego papieru, tak jak wspomniałem, manuskryptów, różnego rodzaju rękopisów, no w takich okolicznościach, w takim klimacie, nazwijmy to, no, nie służy temu skarbowi. W związku z tym komisja, która sprawdzała, w jakich warunkach on jest przetrzymywany, wydała werdykt, że należy go stąd z kolei ewakuować i ewakuowano go do Krzeszowa. Właśnie wybrano Krzeszów, on był na uboczu. Było też małe zagrożenie, że Krzeszów zostanie zbombardowany, że ucierpi w czasie wojny. Te przypuszczenia dziś wiemy, że okazały się słuszne, bo skarb przetrwał i faktycznie ukryto go na terenie opactwa krzeszowskiego. Początkowo miało to trafić do bazyliki, ale ta sama komisja, która wcześniej była w książu, stwierdziła, że no niestety, ale kadzidło chociażby i nieogrzewana przestrzeń bazyliki oraz stosunkowo spory ruch w tych miejscach, gdzie on jest przetrzymywany. No, to nie są dobre warunki, żeby trzymać taki wyjątkowy zbiór, taki depozyt, taki skarb, więc postanowiono, że będzie on przeniesiony do kościoła świętego Józefa, czyli kościoła, który znajduje się obok bazyliki. No i tam spoczywał do nie tylko do końca II wojny światowej, ponieważ zakonnicy, wtedy benedyktyni, którzy rezydowali na terenie opactwa, po prostu pilnowali tego skarbu. Natomiast jak Dolny Śląsk stał się polski, to kilka tygodni po zakończeniu wojny do benedyktów dotarło dwóch funkcjonariuszy już służb polskich i powiedzieli, że wiemy, co tutaj macie i czego pilnujecie, więc macie teraz pilnować dalej, ale dla nas. No i faktycznie udało się ten skarb upilnować. Armia Czerwona go w żaden sposób nie przejęła, chociaż są pewnego rodzaju poszlaki, że czerwonoarmiści wiedzieli o tym skarbie. No i z jakichś powodów nie ukradli tego, nie wywieźli na wschód. Jest to tajemnica, dlaczego tego nie zrobiono, bo przecież jak wiemy, Armia Czerwona, wchodząc na tereny, w zasadzie wszystkie tereny, przez które przeszła, no grabiła te tereny, więc jak miała do czynienia z tak wyjątkowym skarbem, jaki był w opactwie Krzeszów, no to trudno powiedzieć, dlaczego tego nie skradziono i nie wywieziono do Moskwy, trudno powiedzieć. Natomiast potem w 1946 roku, mniej więcej rok po zakończeniu II wojny światowej, okazuje się, że przyjeżdżają do Krzeszowa polscy bibliotekarze, którzy też w takiej konspiracji wywożą ten cały skarb do Krakowa. I przez kolejne dwie bądź nawet trzy dekady ten skarb jest nadal utrzymywany w tajemnicy i to jest bezprecedensowa sytuacja, dlatego że mogłoby się wydawać, że wraz z końcem wojny wszyscy już się dowiedzą o Berlince, że ona jest w Polsce, ale nie było tak. Słusznie władze komunistyczne podjęły decyzję wtedy, że no będą trzymać to w tajemnicy, no bo jak wszyscy wiemy, polskie zbiory kultury, zbiory muzealne zostały w trakcie wojny przez Niemców bardzo ograbione i władza komunistyczna liczyła na to, że Berlinka będzie taką kartą przetargową, czyli oddajcie nam te i te zbiory, a w zamian za to otrzymacie swoje zbiory, które ukryliście w Krzeszowie, a które my mamy w Krakowie.
2: Historię tego skarbu, dużo szerszą historię, o której opowiadał Krzysztof Wojtas, poznać możecie także podczas nocnego poszukiwania skarbu Berlinki, które odbywa się raz w miesiącu. Jego najbliższa odsłona 25 września o godzinie 20 wystartuje spod wejścia do Bazyliki w opactwie Krzeszów, a w programie m.in. zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków opactwa, opowieści o losach dzieł Goethego, Mozarta, Beethovena i wielu, wielu innych oraz wspólne odkrywanie tropów prowadzących do legendarnego skarbu. To taka krótka lekcja historii, no a ja teraz dla odmiany zapraszam na wycieczkę. Nieco mniej spektakularną, jeśli chodzi o historię, ale zdecydowanie ciekawą, jeśli chodzi o widoki, z których będzie można skorzystać. Jeśli szukacie pomysłu na aktywność, no to teraz chwila dla Was.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy o sporcie, aktywności, turystyce oraz miejscach, które warto odwiedzić, które mogą stać się waszym docelowym punktem wycieczki. No i taką podpowiedź ma także serwis jelonka.com, polecając wycieczkę na wprawdzie mało znaną wieżę widokową nad łóżku, ale będącą niezwykłym punktem widokowym w całych Górach Kaczawskich. Dłużek wznosi się na wysokość 590 metrów nad poziomem morza i znajduje się w rejonie Wojcieszowa w Górach Kaczawskich. Na szczycie stoi drewniana 12-metrowa wieża widokowa, która pozwala spojrzeć na okoliczne pasma z zupełnie innej perspektywy. Przy dobrej pogodzie panorama obejmuje m.in. Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie oraz Karkonosze. Sama wieża wprawdzie nie jest bardzo wysoka, ale jej położenie sprawia, że jest świetnym celem krótkiej wycieczki. Szczególnie, jak czytamy dalej, jeśli szukamy miejsca, gdzie można połączyć spacer po lesie z ciekawymi widokami. Jednym z najwygodniejszych miejsc na rozpoczęcie wycieczki jest Wojcieszów w rejonie tamtejszego single tracka. To dobry punkt, aby zostawić samochód na niewielkim placu i rozpocząć podejście w kierunku do łóżka. W tym celu musimy cofnąć się do skrzyżowania i pójść w lewo zgodnie z tabliczką pokazującą kierunek w stronę wieży. W okolicy znajdują się oznakowane trasy pieszo oraz kaczawskie single tracki, dzięki czemu czemu miejsce jest interesujące również dla osób poruszających się na rowerach. Sam Wojcieszów też zasługuje na szczególną uwagę. Miasto leży w bardzo malowniczej dolinie i niemal z każdej strony otaczają je wzniesienia Gór Kaczawskich. Jednocześnie Wojcieszów jest mocno związany z wydobyciem surowców skalnych, które od wieków kształtuje krajobraz i historię tego miejsca. W okolicy znajdują się zarówno czynne, jak i nieczynne wyrobiska, w których wydobywano przede wszystkim charakterystyczne dla regionu wapienie wojcieszowskie. Te historie bliżej poznać możecie, zaglądając do serwisu jelonka.com.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: W tej części, jak zwykle, ciekawostki związane z miastem czy regionem. Dziś ciekawostka literacka. Hrabia von Redden to bohater w zasadzie nie książki, a całej sagi, której autorem jest doskonale znany wszystkim Rafał Fronia, himalaista, maratończyk, no i autor przewodników. Tym razem jednak zaskakuje nas literacko, bowiem to już nie publikacje naukowe i przewodnickie, a powieść i historia osadzona w naszym regionie.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
13: Redden, historia wielkiej miłości. Podtytuły poszczególnych tomów będą związane już z zawartością. Kiedy nastał czas pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, kiedy brakowało nam wolności, ja uciekłem w pisanie. I to pisanie dla mnie było taką namiastką, zwłaszcza wtedy, kiedy byłem chory, kiedy kwarantanna, kiedy nie mogłem opuszczać domu. To właściwie 12-13 godzin dziennie po prostu klepałem, tworząc jakąś historię, nie wiedząc, gdzie ona mnie zaprowadzi. A potem myślę, że tak wsiąkłem w dwa tematy połączone w Reddenie, które były od zawsze moją pasją, że właściwie powieść pisała się sama. Tym pierwszym tematem to jest moja młodzieńcza pasja dotycząca Napoleona i wojen napoleońskich, a druga, już bardziej dojrzała, to jest Bukowiec. To jest to, co stworzyło hrabia von Redden, czym ja jestem absolutnie zafascynowany. Więc mój wymyślony bohater od czasu bitwy pod Jeną, kiedy Napoleon pokonuje Imperium Pruskie, zmierza z różnymi przygodami w kierunku Jeleniej Góry, zostaje cystersem, odwiedza Miedziankę, odwiedza Chełmsko-Śląskie i w końcu trafia do Bukowca. I w tym Bukowcu zostaje już na całe swoje życie, tu spotyka swoją miłość i tu dzieją się różne, czasami nawet takie poza zdolnością pojmowania w naszym świecie różne przygody. Hrabia von Redden, kupując majątek na jakiejś zapyziałej prowincji, nie w Berlinie, nie gdzieś, gdzie goszczą dwory, w moim odczuciu skazał samego siebie na banicję. A potem okazało się, że to, co udało mu się stworzyć w oparciu o dawne włości Cedliców w Bukowcu, właściwie przeniosło trochę centrum świata z Berlina tutaj. No to dlatego potem pojawiali się królowie i cesarzowie, dlatego kupowano majątki, budowano nowe pałace i zamki, bo zdano sobie z tego sprawę, że do życia potrzebne jest coś więcej niż duże miasto, niż pęd, a tym czymś jest piękno. I to piękno oni tutaj znaleźli. I wszyscy byli od początku zachwyceni sposobem, w jaki sposób można mieszkać. Więc w moim odczuciu hrabia von Redden, później zaprosiwszy tutaj swoją małżonkę, stworzył podwaliny do dzisiejszego wyglądu miejsca, w którym żyjemy, w którym ja żyję, które kocham. I gdyby nie on, wyglądałoby to zdecydowanie inaczej. Więc w historii Kotliny Jeleniogórskiej, w moim odczuciu, być może się mylę, ale Redden jest absolutnie numerem jeden. To jest człowiek, który stworzył Kotlinę i Dolinę Pałaców i Ogrodów w takiej formie, jaką my znamy dzisiaj.
2: Do sięgnięcia po tę pozycję zachęcał autor Rafał Fronia. Znajdziecie ją także w Książnicy Karkonoskiej.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Jeleniogórzan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
14: Samorząd województwa przykłada ogromną uwagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych, będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
2: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
15: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości. A dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
2: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
16: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony, to już Państwo wiecie. I to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest tak także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
2: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
17: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Przez ten kierunek będzie można się zapisywać, natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
18: Dzień dobry Państwu. Daniel Łukacki, ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
2: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu.
19: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gromkowskiego.
2: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
2: O działaniach policji już dziś mówiliśmy, przede wszystkim w kontekście najmłodszych, jeśli chodzi o akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, która ruszyła wraz z początkiem września, ale interwencje policjantów z minionego tygodnia dotyczyły także seniorów i tutaj wiek i życiowe doświadczenie zdecydowanie nie zadziałały na korzyść. O szczegółach Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
20: Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali 75-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o uszkodzenie mienia. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Szklarskiej Poręby. Jak ustalili funkcjonariusze, 75-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego najpierw w swoim mieszkaniu, a następnie na klatce schodowej podpalił znajdujące się tam śmieci. Po wznieceniu ognia mężczyzna opuścił budynek. Ogień spowodował uszkodzenie elementów budynku, w tym klapki schodowej oraz strychu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na charakter obiektu. W przypadku pożaru w budynku wielorodzinnym ogień i dym mogą bardzo szybko przedostać się do kolejnych części budynku, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Na szczęście w chwili zdarzenia w budynku nie przebywały inne osoby, dzięki czemu nie doszło do zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstałe zniszczenia. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymali 75-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Czas na propozycje dla miłośników kultury i sztuki. Na koniec na naszym radiowym celowniku kina. A zaczynamy od jeleniogórskiego Kina Lot, gdzie zaprasza Anna Martynowska-Pietrzyk.
0: 4 do 6 września Kino Lot zaprasza na filmową odsłonę Avant Art Festival. Przez 3 kolejne wieczory o godzinie 18 na ekranie pojawią się dokumenty poświęcone wyjątkowym postaciom muzyki i kultury. Spotkamy się z Warrenem Ellisem, The Residents, Nickiem Cave'em i Davidem Lynchem. Filmy to nie są klasyczne muzyczne biografie. Filmowa sekcja Avant Art zagląda za kulisy twórczości, ale przede wszystkim pokazuje ludzi, którzy przez lata konsekwentnie wymykali się schematom. A w stałym repertuarze Gorzkie Święta, najnowszy film Pedro Almodovara. Film, w którym reżyser opowiada

0: i ja. Wyjątkowa opowieść pełna muzyki, emocji i niezwykłej atmosfery. I to na pewno jest doskonała okazja, aby oderwać się od codzienności i spędzić popołudnie z ciekawą historią oraz muzyką Vivaldiego. Zapraszamy, żeby przyszli Państwo do kina, poczuli magię filmu i pozwolili, by muzyka przeniosła Państwa w zupełnie inny świat.
1: Wraz z początkiem roku szkolnego wystartował także kolejny sezon w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. I tak w kolejny wtorek, 8 września o godzinie 18 na dużym ekranie w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej zobaczycie film O czym sobie nie mówimy. Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona z kolei to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do ich trwającego 2 dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu. Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół Anny i Paola oraz ich 13-letniej córki Vittorii, inteligentnej, dociekliwej i ekscentrycznej nastolatki. Okazuje się, że także oni przeżywają poważny kryzys, który najbardziej odbija się na dziewczynce. Vittoria, która nie może dogadać się z rodzicami, znajduje oparcie w Carlu, nawiązując z nim bliską więź. To, jak możecie się domyślać, dopiero początek nadchodzących problemów. No i oczywiście niezmienny, jak przy okazji każdego weekendu, zapraszam do jeleniogórskiego kina Helios. Weekend to czas premier i nowości mamy także na tym ekranie. Wśród nich propozycja dla fanów historii z gęsią skórką, thriller Nie patrz w dół 2. Mamy także coś dla tych, którzy jednak z kina wolą wyjść z szerokim uśmiechem na twarzy. No i tutaj idealnym wyborem będzie propozycja pod tytułem Spa Weekend.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tą filmową rekomendacją z Wami się żegnam w tym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: W pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8.
10: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka

0: Kalinowska BIS. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa prosto z Moskwy mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
1: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
0: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
2: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
0: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę. Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy, no nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę.
5: Radio Złote Przeboje.
4: Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi. Z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia, swoje zdjęcia, ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej. Inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny. Ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: 8.30 prawie na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których wokale wykonywały różne osoby. Bo jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

Zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła, wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 2 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach trochę sportu. Mistrzostwa Europy w siatkówce trwają. Wczoraj Polki grały o wejście do finału. Czy im się udało i co będzie dzisiaj, o tym w naszych wiadomościach powiemy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Gra dla Was Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 10. Radio Złote Przeboje też informuje. Wiadomości.
4: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
5: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
6: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
5: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
6: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
5: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polski.

0: Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
1: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
2: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Na zachodzie i w Trójmieście robi się słonecznie, natomiast na Mazowszu i na Podlasiu może aż do późnego popołudnia przelotnie padać. 17-18 stopni nad morzem, podobne temperatury w centrum, nieco tylko cieplej na południu kraju, tu do 20 stopni. Kacper Sosnowski, witam. To jest ten moment, w którym będę nagradzał, wręczę komuś złoty bilet na ostatni wieczór lata, czyli koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Zresztą dzisiaj bardzo przyjemny dzień, bo tych finałów naszej zabawy będzie kilka. Pierwszy z nich już za chwilę, a na razie w głośnikach Depeche Mode.

0: Beata zaśpiewała w radiu Złote Przeboje, niebawem komuś zaśpiewa na żywo. Czas na nasz konkurs.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo, halo.
0: Witam ślicznie, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje z tej strony. Dodzwoniłem się do Kacpra.
2: Tak, dokładnie.
0: Pewnie wiesz, dlaczego dzwonię.
2: No, że tak powiem, domyślam się.
0: Mamy taki konkurs, złoty bilet na ostatni wieczór lata, gdzie trzeba było ten ostatni wieczór lata zaprojektować, jakbyśmy to lato pożegnali. Bardzo ładnie napisałeś. Zrobiłbym lato odprawę celną, przy wyjściu zabrałbym mu komary, duchotę i piasek znajdowany w butach jeszcze w listopadzie, ale przemycił w kieszeni zapach grilla, ciepły asfalt po deszczu, nocne rozmowy i ten luz, przez który zwykły wtorek potrafił udawać sobotę. Ładnie napisałeś, wygrywasz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Słuchajcie, ja potrzebuję chwili, bo ja spałem.
0: Powiem ci, trochę się domyślam, od razu rozpoznaję od poranku słuchaczy zaspanych od tych mocno rozbudzonych. To ja ci to powtórzę jeszcze raz. Wygrywasz zaproszenie na koncert Beaty.
2: A, naprawdę? Serio? Boże, dziękuję wam bardzo.
0: I powiedz na koniec, czy idziesz jeszcze dosypiać, czy już wstajesz?
2: No nie, no teraz wstanę, no już trudno.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: ta promocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Sofia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
3: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
4: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
5: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
4: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
5: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
4: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
3: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju, po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę, na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamieni i aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
2: Cierpliwości.
1: Czas na szybki reset.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krosz kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co byście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
1: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
10: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
11: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
10: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
10: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
9: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
12: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
9: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
12: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
9: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
13: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
9: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotek opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby współpracować.

Nie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco Was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kombi.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Na do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy. Cały

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pow w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Well, there's a

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zagrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Trzy minuty po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

Amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidra, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania. Jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata? No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajn.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: O, świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: jest super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą, słuchajcie, bardzo uważnie radia. Złote przeboje do 16:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Paryż?
18: Znamy na pamięć.
17: Skandynawia?
18: Trochę daleko na weekend.
17: Drezno i Kraina Łaby.
18: O, brzmi interesująco.
17: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
18: I blisko?
17: 100 km od polskiej granicy.
18: Idealne miejsce na jesienny city break.
17: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
18: Świąteczne klimaty.
17: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
19: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
20: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
20: O, cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
20: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
20: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 10 minut będzie 14, to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

0: Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złoto Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wy...

0: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
8: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
9: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
7: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami, to na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie. No my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Cher.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

kochał kotę, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beat Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15. ja już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, między innymi z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
1: Uważam,
2: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
1: Ale już zrobili, jak zrobili.
2: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
0: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
2: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
3: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
2: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
3: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
2: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
0: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. Minuta po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Thank you.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
1: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michelin. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michelin Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
11: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz co, spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę. A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet cześć. Teraz jest, tak
0: cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą, małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na
0: na na na na
1: czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: u was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'etek miałem. Spice Girls, Viva Forever w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu.

0: minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
1: Z rosyjskiej strony...
2: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
3: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
0: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Pogoda.
6: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, między innymi Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w Radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości Pięknej Grabiny, Zameczek.
0: Jaki to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie, nie.
0: W świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Reklama.

z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, ale też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje. Jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina.

0: Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
2: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Ahana, proszę Państwa, za miesiąc, 9 października. Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote.

0: wody i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznie to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz Bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak? Od jak dawna
2: ja
0: jest ci bliska?
2: Ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na swojej granicy, więc
0: to, co ja pytam.
2: Tam swoi. Tak. W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba no, nie mógłby nie znać Beaty, Bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc tak, z automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo jechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona i idziemy tam razem.
0: No to już, no to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: problemem diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: chcesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w łazienkach królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w łazienkach królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą

0: zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu i one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: No, albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboje, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, aż dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kraju.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Tutaj, szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
19: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
18: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
15: Tak
20: jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
23: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
24: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast sześciu muzyków album pod tytułem 4 nagrało czterech muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go.
2: Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Reklama.
23: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał taki słynny koncert, był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, one są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochanie, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej.

0: początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, no, proszę Państwa, czas na Italo Disco, tak jest. I dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Wracamy również w weekend. Igor Kociubiński, witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny na antenie Radia Złote Przeboje. Od poniedziałku do piątku słyszymy się w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze, a w weekendy w programie Tydzień w Jeleniej Górze na pierwszą jego odsłonę w tym nowym sezonie. Po wakacyjnej przerwie zapraszam bardzo serdecznie. Przed nami sporo informacji z życia Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniogórskiej i całego Dolnego Śląska. Najważniejsze wieści z życia miasta. Wydarzenia minionego tygodnia przedstawi już za chwilę Urszula Miszczak.
7: Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN.
6: Porozmawiamy też o powrocie do szkolnych ławek. W minionym tygodniu wybrzmiał już pierwszy dzwonek. W związku z tym swoje działania intensyfikują również jeleniogórscy policjanci.
8: Rozpoczął się rok szkolny i wzorem lat ubiegłych policjanci garnizonu jeleniogórskiego prowadzą przez cały wrzesień akcję Bezpieczna droga do szkoły.
6: Zajrzymy też na Zabobrze, gdzie trwa remont lokalu, do którego już niebawem, bo za kilka miesięcy, przeniesie się filia Książnicy Karkonoskiej.
9: Będzie to lokal, który tak naprawdę stworzy nie tylko przestrzeń biblioteczną, typowo czytelniczą, ale też przestrzeń, której brakowało na Zabobrzu, czyli taką usługową, gdzie będą mogły odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, spotkania od choćby klubu seniora, czy spotkania dzieci i młodzieży zrzeszającej się w różne grupy.
6: Sprawdzimy też, jakie skarby skrywa Dolny Śląsk.
10: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek.
6: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Czas na pierwszego dziś gościa.
0: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
6: A jest nim słynący z kwiecistego języka, wybitnej erudycji, no i szerokiego uśmiechu dyrektor Książnicy Karkonoskiej, Piotr Iwaniec. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Aż się uśmiechnąłem jeszcze szerzej niż zwykle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność być z państwem.
6: Jeśli pan dyrektor się uśmiechnął jeszcze szerzej,

0: Na wakacji to czas trudny z perspektywy rozpoczęcia szkoły, natomiast pytanie tutaj do pana dyrektora, jak te wakacje wyglądały w Książnicy Karkonoskiej?
1: W Książnicy wakacje były bardzo dynamiczne i to bardzo cieszy, że młodzież odwiedzała nas bardzo tak gremialnie. Odwiedzała nas ze względu na swoje preferencje czytelnicze, czyli cieszyło nas bardzo, że nawet w przypadku upałów szukali u nas ochłody tak naprawdę i korzystali z komiksów, gier planszowych, no i oczywiście książek, także w ramach szerokiej oferty oferowanej przez nas w ramach Zakamaru, czyli tego takiego specjalnego miejsca, które od ponad roku funkcjonuje właśnie z myślą dla młodzieży, gdzie mogą spędzać czas, mają dostęp do lektury, ale także do gier planszowych, multimediów, komputerów, drukarek 3D, konsol, także jest tam co robić. Ciekawostką też jest to, że biblioteka, i to mnie cieszy bardzo i chwyta za serce, staje się coraz chętniej wybieralnym miejscem, jeżeli chodzi o praktyki zawodowe. Młodzież, która w wakacje odbywa staże projektowe, erasmusowskie czy inne, bardzo chętnie jest z nami w bibliotece i nie inaczej było w te wakacje. Byli z nami informatycy, którzy w naszym dziale informatycznym mogli realizować swoje pasje i zainteresowania i doskonalić kwalifikacje i kompetencje. Byli z nami graficy i poligrafowie, którzy działali właśnie w ramach Zakamaru, właśnie w ramach druku 3D, plakatów, tworzenia figurek wszelkiej maści, także tych, które później służą do rozgrywek w ramach gier planszowych, ale byli u nas także humaniści. Mówię tutaj o anglistach, o germanistach, którzy znajdują praktykę czy możliwość odbycia staży projektowych i szkolnych w naszym na przykład dziale Biblioteki Cyfrowej, gdzie tam można robić wszelkiej maści tłumaczenia materiałów, także w formie multimediów, więc my młodzieży mieliśmy mnóstwo, a że jeszcze nie wspomnę tutaj o działalności wakacyjnej Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, gdzie na bieżąco, niemal każdego dnia, w dni robocze, bo pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, odbywały się różnego rodzaju warsztaty, spotkania, prelekcje, różnego rodzaju zajęcia grupowe, mające kształt czegoś na podobieństwo półkola.
0: Zatem jeśli teraz przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego na policzkach tych najmłodszych pojawia się łza w związku z powrotem do tych szkolnych ławek, to paradoksalnie będzie można tę łzę otrzeć też w Książnicy Karkonoskiej, odwiedzając ją w najbliższym czasie, bo będzie się też działo, mimo że te wakacje już za nami, to lista atrakcji i wydarzeń jest spora, przygotowana nie tylko z myślą o najmłodszych i o jeleniogórskiej młodzieży, ale także dorosłych miłośnikach literatury. Ten wrzesień, co nam przyniesie?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że tak, odwołam się do tego, co pan redaktor powiedział. U nas zawsze każdy znajdzie swoje miejsce. Młodzież może otrzeć łzę już w trakcie dydaktyki i wychowania, czyli tego procesu, który będzie trwał od 1 września do schyłku czerwca, czyli nowego roku szkolnego. A jeżeli chodzi o dorosłych, seniorów, czy po prostu starszego czytelnika, to oni wszyscy wiedzą, że tak, u nas dzieje się zawsze, wakacyjnie, wiosennie, zimowo, jesiennie, jak zwał, tak zwał. I jeżeli chodzi o wrzesień, ten zapowiada się bardzo ciekawie. To jest oczywiście zasługa zarówno moich wspaniałych bibliotekarzy, którzy angażują się we wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom no tak naprawdę najbardziej wymagających czytelników i beneficjentów, ale też dziękuję od razu Państwu czytelnikom, bo wszystko, co się dzieje w ramach usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami, jest odpowiedzią na Państwa faktyczne potrzeby i sygnały płynące ze społeczności miasta, powiatu i dalej. I tak, 3 września ruszamy z kopyta z karkonoszami w akwareli, proszę Państwa, z takimi karkonoszami prezentowanymi w formie obrazów, których Państwo jeszcze nie widzieli, a wszystko w wykonaniu Dariusza Godawy. Wernisaż o godzinie 17, później wystawa, jak to zawsze u nas bywa, przez najbliższe kilka tygodni. Następnie 9 września, proszę Państwa, wielka uroczystość w Książnicy Karkonoskiej, a mianowicie jubileusz 20-lecia naszej Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Jubileusz bardzo pieczołowicie przygotowany przez panią Dorotę Kacprzach, czyli kierownika naszej Biblioteki Cyfrowej, która tutaj dwoiła się i troiła, żeby najbardziej znamienitych gości, prelegentów, przyjaciół biblioteki, a zwłaszcza Biblioteki Cyfrowej, niegdysiejszych osób zawiadujących tak naprawdę Biblioteką Cyfrową od jej zarania, żeby ich wszystkich zaprosić, zrzeszyć, żeby było co opowiedzieć, przedstawić w formie warsztatów, prelekcji i żeby wszyscy Państwo zainteresowani, Państwo partnerzy biblioteki, Państwo czytelnicy i wszyscy zaproszeni goście, żebyście znaleźli coś dla siebie w ramach tego jubileuszu. Jubileusz będzie okraszony słodkościami z naszych zaprzyjaźnionych piekarni i cukierni, także naprawdę będzie to wspaniały dzień. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 10. Natomiast proszę Państwa, 18 września Kaziu Pichlak i jego wspaniałe poezje, tomiki poetyckie, przekrój, przygoda tak naprawdę po poezji Kazimierza Pichlaka. O godzinie 17 zapraszamy do sali konferencyjnej na trzecim piętrze na wieczór autorski. Proszę Państwa, 20.

0: 5 września rewelacyjne słowiańskie klimaty, które naprawdę urywają tylnią część ciała, z której wyrastają nogi, w wykonaniu pani Aleksandry Seligi, i to jest start o godzinie 17. Naprawdę bardzo Państwa zachęcam, żeby w tym spotkaniu autorskim, prezentacyjnym twórczość pani Aleksandry uczestniczyć. Proszę Państwa, muszę wspomnieć, że tak naprawdę już od 28 września będą Państwo mogli głosować na nasz autorski, znaczy nie nasz, bo to jest społeczny i tak naprawdę mieszkaniec Jeleniej Góry zainicjował, stworzył projekt i go zgłosił, ale możemy powiedzieć, że jest to nasz projekt w JBO, bo dotyczy Księżnicy Karkonoskiej, zowie się Zaczytana Jelenia Góra, ma numer 13 i już od 28 września mogą Państwo na niego głosować, wesprzeć tak naprawdę projekt biblioteczny, który gwarantuje Państwu, ja Państwu też gwarantuję, że zagwarantuję ze wszechmiar niemalże nieograniczony dostęp do nowości czytelniczych dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów, do kodów Legimi i kodów Empik Go, do gier planszowych w najnowszym wydaniu, do książki mówionej, spotkań autorskich, imprez wokół książki i wielu, wielu innych, które tak naprawdę wszystko, tak naprawdę zgodnie z tym, czego Państwo oczekujecie od nowoczesnej biblioteki będącej trzecim miejscem w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, ustalamy, to jest taki creme de la creme naszej działalności wrześniowej, ustalamy jeszcze termin, więc dokładnie Państwu nie powiem, powiem jedynie, że bliżej połowy, 11, może troszeczkę wzwyż, my bibliotekarze wystawimy dzisiaj autorską naszą adaptację Dziadów, części drugiej Adama Mickiewicza, a to z okazji właśnie mickiewiczowskiego czytania w tym roku, bo Narodowe Czytanie właśnie tego wieszcza dotyczy. Słowem, bardzo dużo rzeczy, ciekawych przedsięwzięć, dedykowanych starszym, młodszym, tak naprawdę wszystkim. Wychodzimy też poza bibliotekę, bo na pewno Dziady wystawimy albo w plenerze, albo w zaprzyjaźnionej instytucji, która nas tutaj wspiera. No i proszę Państwa, to wszystko powiedziałbym w atmosferze, w klimacie i okraszone jeszcze dodatkowo book crossingiem, który wreszcie w Jeleniej Górze wystartował, który został zainicjowany przez nas właśnie, pracowników Księżnicy Karkonoskiej. Odpowiedzieliśmy tutaj też na te trendy, które są charakterystyczne w innych miejscach, aglomeracjach i nie tylko, mniejszych, większych miejscowościach w całej Polsce i Europie, czyli mamy swoje domki bookcrossingowe w liczbie 6 w całym mieście. Działają te domki, mają się dobrze, książki wychodzą, wchodzą na zasadzie wymiany i takiego darmowego udostępniania, to wszyscy Państwo wiecie. Także naprawdę taka atmosfera czytelnicza, powiedziałbym, na początku września w naszej Jeleniej Górze, w naszej Książnicy ma się znakomicie. No nic, tylko przyjdźcie Państwo i doświadczcie tego sami.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A do tego, przypomnę, zachęca Piotr Iwaniec, dyrektor Jeleniogórskiej Biblioteki, z którym usłyszymy się po przerwie. To nie koniec nowości z Książnicy Karkonoskiej, warto więc zostać z nami. No a z nami teraz jest też Urszula Miszczak, która przygotowała przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdźmy, co działo się w okolicy.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a razem z nim policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły. W rejonie placówek oświatowych kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwolnić i uważniej obserwować otoczenie.
4: Należy pamiętać, że dziecko może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Może nagle wejść na jezdnię, odwrócić uwagę albo skoncentrować się na rozmowie z rówieśnikami.
3: Podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Policji. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa przez cały wrzesień. Zakończyła modernizacja budynków i terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. Inwestycja była częścią odbudowy infrastruktury oświatowej po wrześniowej powodzi 2024 roku. Koszt inwestycji to prawie 850 tysięcy złotych. Z kolei przy podstawówce nr 1 w Piechowicach powstało mini pole golfowe. To pierwsze zadanie zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Piechowic. Mini pole golfowe jest ogólnodostępne i bezpłatne. Kije i piłeczki można wypożyczyć w hali sportowej w godzinach jej otwarcia. Z powodu prac remontowych na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby od 31 sierpnia do 30 października na tym odcinku będzie obowiązywać autobusowa komunikacja zastępcza. Podróżni muszą przesiadać się do autobusów również na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Rybnicą. Ważne przypomnienie dla rodziców. Trwa nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
5: Wnioski wypełniamy i wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Wystarczy otworzyć MZUS, wypełnić wniosek i kliknąć po sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe, wyślij.
3: Nabór wniosków trwa do końca listopada. Wraz z początkiem roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążonych liniach pojadą autobusy przegubowe. Ma to zapewnić uczniom sprawny dojazd do szkół oraz komfortowy powrót do domów, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK.
6: Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
3: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej, na tablicach przystankowych oraz w aplikacjach telefonicznych. Rozpoczął się kolejny etap modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, która naprawia szkody wyrządzone przez powódź z 2024 roku. Więcej Justyna Rudzka.
7: W ramach projektu ma zostać odbudowana i zmodernizowana infrastruktura o długości ponad 3 km. To, jak podał portal naszemiasto.pl, przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności, naprawienie kanałów w ulicach Padarewskiego i Kasprowicza, a także kompleksowa modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków przy Lwóweckiej i zabezpieczenie jej przed ewentualnymi przyszłymi powodziami.
3: Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2029 roku. Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji w Jeleniej Górze.
8: Został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
3: Poinformował Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Czynności wyjaśniające w sprawie nadal trwają.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: To była Urszula Miszczak i przegląd wydarzeń tygodnia. Kilka informacji z życia Jeleniej Góry. Jak zwykle w weekend trzymamy rękę na pulsie i opowiadamy o tym, co dzieje się na co dzień wokół nas. A już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje również krótka lekcja historii. O skarbie Berlinki porozmawiamy. Kulisy zdradzi nam Krzysztof Wojtas, przewodnik, miłośnik regionu i fascynujących historii Dolnego Śląska. Ale zanim do historii przejdziemy, to wracamy jeszcze do spotkania z Piotrem Iwańcem, dyrektorem Książnicy Karkonoskiej. Sprawdzaliśmy, jak minęły w Jeleniej Górze wakacje. Sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego będzie działo się w mieście i w bibliotece we wrześniu.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A skoro mowa o Książnicy Karkonoskiej w takim wydaniu kulturalno-artystycznym i wydarzeniowym, no to nie sposób nie wspomnieć też o nieco innej stronie tej infrastrukturalnej, bo to też ważny temat, jeśli chodzi o filię przy ulicy Różyckiego, bo tutaj też sporo zmian nas czeka.
0: Rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj to jesteśmy bardzo dumni z tego, że we współpracy z miastem udało nam się tak naprawdę ruszyć, bo dopiero co została umowa podpisana i prace rozpoczęły się w obiekcie przy ulicy Różyckiego. W obiekcie tak naprawdę mieszczącym się naprzeciwko obecnego obiektu wykorzystywanego na potrzeby filii numer 3 Książnicy Karkonoskiej, ale w obiekcie znacznie większym, bo blisko 80 metrów dodatkowego metrażu otrzymamy, adaptując lokal, o którym teraz mówię. Lokal tak naprawdę, który stanowi dzisiaj połączenie kilku lokali, jest świetnie przystosowany do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Jest to taki lokal parterowy w kompleksie naprzeciwko tego, w którym obecnie się mieścimy, w kompleksie z termomodernizowanym. Będzie to lokal, który tak naprawdę stworzy nie tylko przestrzeń biblioteczną, typowo czytelniczą, ale też przestrzeń, której brakowało na Zabobrzu, czyli taką usługową, gdzie będą mogły odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, spotkania od choćby klubu seniora, czy spotkania dzieci i młodzieży zrzeszającej się w różne grupy. Oczywiście będzie to przestrzeń bardzo otwarta dla lokalnych szkół i placówek oświatowych. Będzie tam miejsce na warsztaty z prawdziwego zdarzenia, na różnego rodzaju gry integracyjne, spotkania interakcyjne. Będzie to miejsce wzbogacało bardzo ofertę kulturalną Zabobrza, bo właśnie nie będziemy wszystkiego organizowali wtedy w gmachu głównym przy ulicy Bankowej, ale będziemy kładli nacisk na to, żeby ożywić cały kompleks przy Różyckiego i żeby działo się równie ostro, równie mocno, równie ciekawie przy Różyckiego, jak to ma miejsce dzisiaj w centrum. Proszę Państwa, biblioteka przede wszystkim będzie nowoczesna. Będzie właściwie ogrzewana i klimatyzowana z myślą o komforcie pracowników, państwa, czytelników, beneficjentów, z myślą również o tym, żeby książki były właściwie przechowywane, z myślą o tym, żeby wszystkie tak naprawdę produkty i usługi dostępne w tym lokalu, no, były dla Państwa z najwyższej półki. Proszę Państwa, wystrój tego lokalu, już teraz mogę powiedzieć, aranżacja całościowa będzie miała charakter loftowy. bardzo ciekawy, bardzo tak w zgodzie z obecnymi trendami. Będzie tam dużo takich surowych przestrzeni, odsłoniętej cegły, ciekawego oświetlenia, kącików typowo czytelniczych. Będą miejsca relaksu, będzie można przyjść nie tylko po pozycję książkową, czy po inne wydawnictwo, czy skorzystanie z usług bibliotecznych, ale po prostu porozmawiać z bibliotekarzem, napić się wody czy kawy i móc w tej filii numer 3 spędzić po prostu dobrze czas, na przykład w oczekiwaniu na jakiś kompleks badań, czy inne usługi, które oferują obiekty w pobliżu tego, w którym będzie mieściła się biblioteka numer 3. Mówię tutaj o różnego rodzaju laboratoriach, przychodniach, etc., etc. Proszę Państwa, obiekt ten będzie oferował takie świeże powietrze. Będzie tam wielka swoboda poruszania się. Czytelnik będzie zabezpieczony, uposażony, zaopiekowany. To także z myślą o czytelnikach 60+, ale także, proszę Państwa, o tych mieszkańcach Zabobrza, które dzisiaj mają 40 lat z ogładą, o milenialsach, którzy są spragnieni usług z najwyższej półki właśnie w dzielnicy Zabobrza. Tych, którzy bardzo często mówią nam, że kiedy kończą pracę w okolicach godziny 16, 16.30 czy 17, to po prostu na atrakcyjne spotkania autorskie czy inne wydarzenia biblioteczne do centrum miasta nie chce im się wracać. Którzy żyją dzisiaj w dzielnicy, która z dnia na dzień rośnie w siłę, powiększa się i nie jest już dzisiaj typową sypialnią. Także filia numer 3, nowoczesna infrastruktura, oczywiście bogata w nowości wydawnicze i inne usługi biblioteczne, nowoczesna, pięknie wyglądająca, wpisująca się w trendy. No powiem szczerze, że mam nadzieję, że jak tylko uruchomimy tę filię, to zgłaszam ją natychmiast do jakiegoś konkursu na najpiękniejszą, najciekawszą bibliotekę i trzymajcie Państwo kciuki, żebyśmy po prostu wygrali, z kretesem pokonali wszystkich innych, którzy w takim konkursie będą startowali.
2: To jeszcze pytanie, czy te kciuki, mimo że trzymamy je już teraz, będziemy mogli puścić w 2026, czy jednak już w 2027, jeśli chodzi o otwarcie tej nowej przestrzeni.
0: Proszę Państwa, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na razie idzie bardzo dobrze, otrzymacie Państwo od nas nowoczesną filię biblioteczną przy ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze już na gwiazdkę, więc tym bardziej trzymajcie Państwo kciuki, palce, u rąki, nóg, żeby Mikołaj przyniósł nam taki wspaniały prezent i żebyśmy wystartowali tak naprawdę w okresie świątecznym i jeszcze u schyłku 2026 roku mogli uroczyście wstęgę takiej filii bibliotecznej nowoczesnej z prawdziwego zdarzenia przeciąć, jakby Państwo, już ten lokal i wszystko, co w nim będzie do zaoferowania dla Państwa, otrzymali.
2: To mieszkańców Jeleniej Góry zachęcamy do podtrzymania tej akrobatycznej pozy, chwytając górne i dolne kończyny jednocześnie, w oczekiwaniu na nowości w Książnicy Karkonoskiej, ale tak jak słuchałem, pobrzmiewała mi w głowie myśl, że o czym się zapomniałem, mówiąc o filii przy ulicy Różyckiego, choć nie tylko, bo dotyczy to również siedziby Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej, bo kiermasz przed nami to też nieodłączny element wrześniowego terminarza.
0: Jak najbardziej, proszę Państwa, we wrześniu odbywają się u nas kiermasze. Zawsze wrzesień przynosi tak naprawdę sprzedaż i udostępnianie dla Państwa pozycji książkowych, które przygotowujemy przez cały rok, żeby Państwo mogli od nas za symboliczną złotówkę kupić. Często też, żeby mogli Państwo otrzymać po prostu w gratisie, jako dodatek do tego, co już Państwo sobie upatrzyli i co Państwo zakupili z myślą o naszym funduszu czytelniczym. We wrześniu oczywiście organizujemy kiermasze książek zarówno w gmachu głównym przy ulicy Bankowej, jak i naszych filiach. W tym roku koncentrujemy się na gmachu głównym właśnie przy Bankowej i na filii przy ulicy Różyckiego, dlatego że jeżeli chodzi o nasze cieplice, gdzie również był kiermasz książki wrześniowy, w tym roku tam go nie organizujemy i powiem Państwu wprost, z uwagi na deficyt pracowniczy, który dotknął i nas w tym roku. Obecnie jesteśmy w fazie poszukiwań nowych bibliotekarzy do naszej biblioteki. Wkrótce będziemy ogłaszali wszystkie nasze konkursy, które z pracą w bibliotece, i to powiem Państwu, nie tylko na stanowisku bibliotekarza, ale także w administracji będą związane. Także zachęcam, żeby Państwo i z tym się zapoznali. Gdybyście chcieli pracować w rewelacyjnym miejscu, czy to właśnie przy kiermaszach, czy przy codziennej działalności statutowej, bibliotecznej i innej, przy różnych naszych ciekawych przedsięwzięciach, ale także w naszej administracji, prowadzić z nami prężną firmę, której żagle dzisiaj powiewają na wietrze kultury i literatury w mieście Jelenia Góra i nie nie tylko, to gorąco Państwa zachęcam do dołączenia do naszego zespołu.
2: Jak zatem Państwo słyszeli, wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Ba, ja mógłbym tę sytuację pogorszyć, dorzucając do puli jeszcze wieści festiwalowe, ale pomyślałem, że może tym razem nie zostawimy słuchaczy Radia Złote Przeboje z lekkim niedosytem, bo tych wydarzeń na horyzoncie w ramach tegorocznej jesieni będzie jeszcze kilka i myślę, że będziemy mieli okazję spotkać się, porozmawiać i zaprosić, bo tych festiwali organizowanych, czy też współorganizowanych przez Książnicę Karkonoską będzie kilka. Ja więc Państwu obiecuję, że z Piotrem Iwańcem, dyrektorem Książnicy Karkonoskiej, jeszcze się usłyszymy. Zatem nie mówimy do widzenia, mówimy do usłyszenia.
0: Tak nam dopomóż Bóg, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
2: Przypominam, słuchacie programu Tydzień w Jeleniej Górze. To jest magazyn Radia Złote Przeboje poświęcony temu, co dzieje się w Jeleniej okolicach. Magazyn, który powrócił na antenę Radia Złote Przeboje po wakacyjnej przerwie. Słyszymy się w takim trybie szkolnym, czyli od września do czerwca, w każdy weekend, w sobotę i niedzielę w programie Tydzień w Jeleniej Górze, a od poniedziałku do piątku rozmawiamy przede wszystkim o atrakcjach i wydarzeniach kulturalnych w magazynie Co jest grane. Bardzo serdecznie zapraszam, no i zachęcam do pozostania z nami dziś, bo jeszcze w tej godzinie przed nami sporo tematów i propozycji, które dla Was przygotowaliśmy. Będziemy rozmawiać między innymi o opactwie w Krzeszowie i skarbie, który związany jest z jego historią, jego przeszłością. Będzie też o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, bo na ten cel w kontekście profilaktyki i wsparcia najmłodszych dolnoślązaków władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu skorzysta? W jaki sposób będzie ono udzielane młodzieży w naszym regionie? I czy te środki będą dostępne również dla Jeleniogórzan? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym odcinku programu Radia Złote Przeboje. Nie zabraknie oczywiście wiadomości kulturalnych, bo to stały element naszej weekendowej audycji. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście, a dzieje się sporo. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski, o którym także opowiadałem Wam w programie Co jest grane w minionym tygodniu. Dziś skupimy się na atrakcjach filmowych, bo weekend to dobra okazja do tego, by przed srebrnym ekranem zasiąść, tym bardziej, że w jeleniogórskich kinach i filmowych przestrzeniach tych premier i nowości jest całkiem sporo.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia wprawdzie już za nami. O tych najważniejszych wydarzeniach z życia Jeleniej i całej Kotliny Jeleniogórskiej opowiadała już Urszula Miszczak, ale ja chciałbym powrócić do jednego tematu, mianowicie do rozpoczęcia roku szkolnego, bo to czas wyjątkowo charakterystyczny z perspektywy pracy jeleniogórskich policjantów. Wraz z początkiem września ruszyła akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, o której więcej teraz opowie Edyta Wagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
9: Rozpoczął się rok szkolny i wzorem lat ubiegłych policjanci garnizonu jeleniogórskiego prowadzą przez cały wrzesień akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, w ramach której pomagają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w przejściu przez jezdnię oraz przypominają kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych. Patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym przejść przez jezdnię. Funkcjonariusze czuwają również w obrębie miejsc zagrożonych, zwłaszcza w okresie nasilenia ruchu dzieci i młodzieży. Policjanci prowadzą działania dyscyplinujące wobec pozostałych uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Natomiast policjanci jeleniogórskiej drogówki systematycznie prowadzą kontrolę autobusów i gimbusów przewożących dzieci do i ze szkoły. Sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierowców oraz czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa podczas drogi. Powrót dzieci i młodzieży do szkół po 2 miesiącach wakacji oznacza zmianę codziennych przyzwyczajeń, zarówno dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak i kierowców. Dzieci ponownie pokonują tą samą trasę do szkoły, korzystając z przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej czy dróg dla pieszych i rowerów. Po wakacyjnej przerwie potrzebują jednak czasu, aby ponownie przyzwyczaić się do zwiększonego natężenia ruchu i zasad obowiązujących na drodze. Policjanci przed rozpoczęciem roku szkolnego przede wszystkim sprawdzali stan bezpieczeństwa w rejonie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zwracali szczególną uwagę na przejścia dla pieszych. Kontrolowali przede wszystkim prawidłowość oraz czytelność oznakowania pionowego i poziomego. Sprawdzali, czy znaki drogowe są właściwie ustawione, czy są dobrze widoczne dla kierujących i pieszych, a także czy oznakowanie poziome, w tym przede wszystkim przejścia dla pieszych, są odpowiednio czytelne. W pierwszych dniach września kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w rejonach szkół,
4: ponieważ codziennie rano i po zakończeniu zajęć pojawia się znacznie więcej pieszych, w tym dzieci, które mogą nie zawsze właściwie ocenić odległość lub prędkość nadjeżdżającego samochodu. Kierowcy powinni zwolnić, zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować otoczenie drogi, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Należy pamiętać, że dziecko może zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Może nagle wejść na jezdnię, odwrócić uwagę, zatrzymać się przed przejściem albo skoncentrować się na rozmowie z rówieśnikami. Dlatego sama znajomość przepisów nie wystarczy. Potrzebne są rozwaga, przewidywanie i odpowiednio dostosowana prędkość. Przypominamy również rodzicom i opiekunom, aby przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, w tym właściwe korzystanie z przejść dla pieszych, konieczność obserwowania sytuacji na jezdni oraz zasadę ograniczonego zaufania. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i wzajemny szacunek. Kierowcu zwolnij w rejonie szkoły, rodzicu porozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie. Wspólnie zadbajmy o to, aby droga do szkoły i powrót do domu były dla każdego dziecka bezpieczne.
2: A o to apelowała, przypomnę, Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Czy wiecie, że w murach jednego z najpiękniejszych barokowych zespołów klasztornych w Europie mógł zostać ukryty bezcenny skarb kultury europejskiej? Skarb Berlinki. Nocne poszukiwania w opactwie to oprowadzania z przewodnikiem, dzięki którym poznacie tę historię jeszcze bliżej. I nie będzie to, jak mówią organizatorzy, zwykła wycieczka. Pod osłoną nocy z latarką w dłoni wyruszycie w fascynującą podróż pełną legend i historycznych tajemnic. Przewodnik opowie o dramatycznych losach opactwa, jego średniowiecznych początkach i barokowym rozkwicie. A punktem kulminacyjnym będzie właśnie historia tajemniczego depozytu znanego jako Berlinka. Zbiór blisko 500 tysięcy bezcennych manuskryptów, który miał trafić właśnie do Krzeszowa w czasie II wojny światowej. Inicjatorem tych spacerów i osobą, która zdradzi Wam więcej szczegółów na temat tej historii, jest Krzysztof Wojtas z agencji Sudety Pro.
1: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
10: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek, rękopisów różnych znanych postaci, od Beethovena przez Mozarta, Schumana, Haydna, Paganiniego, nawet dokumenty związane z historią państwa polskiego, a dokładnie na przykład związane z Unią Polsko-Litewską, również wchodziły w skład Berlinki. Więc jak daleko sięga ta historia? No wydaje mi się, że czasów w pewnym sensie jeszcze średniowiecznych, dlatego że najstarsze dokumenty, które wchodziły w skład tego skarbu, no to czasy średniowiecze. Natomiast jeśli chodzi o samo ukrywanie skarbu, to historia zaczęła się, można by przejąć, z 9 na 10 kwietnia 1941 roku, bo to wtedy spadła pierwsza bomba na operę w Berlinie. No i władze III Rzeszy zorientowały się, że ten Berlin już nie jest bezpieczny i trzeba w związku z tym przeprowadzić tajną, zaraz wyjaśnię dlaczego tajną, operację przerzucania wszelkiego rodzaju dóbr kultury gdzieś w bezpieczne miejsce. I to się odbywało w aurze tajności, dlatego że władze III Rzeszy nie mogły pozwolić na to, żeby ta akcja ewakuacji kultury była powszechnie znana, dlatego że przełożyłoby się to na morale mieszkających w Berlinie i nie tylko w Berlinie, w zasadzie na terenie całej III Rzeszy, morale ludzi, którzy byli przesiągnięci propagandą, że III Rzesza wygra wojnę i że jej doskonale idzie na frontach, że zwycięstwo jest już tuż, tuż. Więc jeżeli społeczeństwo III Rzeszy dowiedziałoby się, że te skarby są ewakuowane, no to nagle by zaczęli zadawać pytania, no to może nie jesteśmy tacy bezpieczni, skoro kultura jest ewakuowana. Tak więc bombardowanie opery w Berlinie i od tego czasu zaczyna się typowanie miejsc, gdzie należy to ukryć. No i w pierwszej kolejności, tutaj za sprawą m.in. słynnego konserwatora zabytków ze Śląska, z prowincji dolnośląskiej, czyli Gintera Grundmana, on miał wpływ na to, że te skarby trafiły do książa. I problem polegał na tym w książu, że ten zamek był czy rozpoczęto jego remont, a w zasadzie przebudowę, ponieważ miał stać się częścią kwatery Hitlera. No i oczywiście trzymanie tak cennego skarbu, czyli po prostu delikatnego starego papieru, tak jak wspomniałem, manuskryptów, różnego rodzaju rękopisów, no w takich okolicznościach, w takim klimacie, nazwijmy to, no, nie służy temu skarbowi. W związku z tym komisja, która sprawdzała, w jakich warunkach on jest przetrzymywany, wydała werdykt, że należy go stąd z kolei ewakuować i ewakuowano go do Krzeszowa. Właśnie wybrano Krzeszów, on był na uboczu. Było też małe zagrożenie, że Krzeszów zostanie zbombardowany, że ucierpi w czasie wojny. Te przypuszczenia dziś wiemy, że okazały się słuszne, bo skarb przetrwał i faktycznie ukryto go na terenie opactwa krzeszowskiego. Początkowo miało to trafić do bazyliki, ale ta sama komisja, która wcześniej była w Książu, stwierdziła, że no niestety, ale kadzidło chociażby i nieogrzewana przestrzeń bazyliki oraz stosunkowo spory ruch w tych miejscach, gdzie on jest przetrzymywany, no to nie są dobre warunki, żeby trzymać taki wyjątkowy zbiór, taki depozyt, taki skarb, więc postanowiono, że będzie on przeniesiony do kościoła świętego Józefa, czyli kościoła, który znajduje się obok bazyliki, no i tam spoczywał do nie tylko do końca II wojny światowej, ponieważ zakonnicy, wtedy benedyktyni, którzy rezydowali na terenie opactwa, po prostu pilnowali tego skarbu. Natomiast jak Dolny Śląsk stał się polski, to kilka tygodni po zakończeniu wojny do benedyktów dotarło dwóch funkcjonariuszy już służb polskich i powiedzieli, że wiemy, co tutaj macie i czego pilnujecie, więc macie teraz pilnować dalej, ale dla nas. No i faktycznie udało się ten skarb upilnować. Armia Czerwona go w żaden sposób nie przejęła, chociaż są pewnego rodzaju poszlaki, że czerwonoarmiści wiedzieli o tym skarbie. No i z jakichś powodów nie ukradli tego, nie wywieźli na wschód. Jest to tajemnica, dlaczego tego nie zrobiono, bo przecież jak wiemy, Armia Czerwona, wchodząc na tereny, w zasadzie wszystkie tereny, przez które przeszła, no grabiła te tereny, więc jak miała do czynienia z tak wyjątkowym skarbem, jaki był w opactwie Krzeszów, no to trudno powiedzieć, dlaczego tego nie skradziono i nie wywieziono do Moskwy, trudno powiedzieć. Natomiast potem w 1946 roku, mniej więcej rok po zakończeniu II wojny światowej, okazuje się, że przyjeżdżają do Krzeszowa polscy bibliotekarze, którzy też w takiej konspiracji wywożą ten cały skarb do Krakowa. I przez kolejne dwie bądź nawet trzy dekady ten skarb jest nadal utrzymywany w tajemnicy i to jest bezprecedensowa sytuacja, dlatego że mogłoby się wydawać, że wraz z końcem wojny wszyscy już się dowiedzą o Berlince, że ona jest w Polsce, ale nie było tak. Słusznie, władze komunistyczne podjęły decyzję wtedy, że będą trzymać to w tajemnicy. No bo jak wszyscy wiemy, polskie zbiory kultury, zbiory muzealne zostały w trakcie wojny przez Niemców bardzo ograbione i władza komunistyczna liczyła na to, że Berlinka będzie taką kartą przetargową, czyli oddajcie nam te i te zbiory, a w zamian za to otrzymacie swoje zbiory, które ukryliście w Krzeszowie, a które my mamy w Krakowie.
2: Historię tego skarbu, dużo szerszą historię, o której opowiadał Krzysztof Wojtas, poznać możecie także podczas nocnego poszukiwania skarbu Berlinki, które odbywa się raz w miesiącu. Jego najbliższa odsłona 25 września o godzinie 20 wystartuje spod wejścia do bazyliki w opactwie Krzeszów, a w programie m.in. zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków opactwa, opowieści o losach dzieł Goethego, Mozarta, Beethovena i wielu, wielu innych oraz wspólne odkrywanie tropów prowadzących do legendarnego skarbu. To taka krótka lekcja historii, no a ja teraz dla odmiany zapraszam na wycieczkę. Nieco mniej spektakularną, jeśli chodzi o historię, ale zdecydowanie ciekawą, jeśli chodzi o widoki, z których będzie można skorzystać. Jeśli szukacie pomysłu na aktywność, no to teraz chwila dla Was.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy o sporcie, aktywności, turystyce oraz miejscach, które warto odwiedzić, które mogą stać się waszym docelowym punktem wycieczki. No i taką podpowiedź ma także serwis jelonka.com, polecając wycieczkę na wprawdzie mało znaną wieżę widokową nad łóżku, ale będącą niezwykłym punktem widokowym w całych górach kaczawskich. Dłużek wznosi się na wysokość 590 metrów nad poziomem morza i znajduje się w rejonie Wojcieszowa w górach kaczawskich. Na szczycie stoi drewniana 12-metrowa wieża widokowa, która pozwala spojrzeć na okoliczne pasma z zupełnie innej perspektywy. Przy dobrej pogodzie panorama obejmuje m.in. góry kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie oraz Karkonosze. Sama wieża wprawdzie nie jest bardzo wysoka, ale jej położenie sprawia, że jest świetnym celem krótkiej wycieczki. Szczególnie, jak czytamy dalej, jeśli szukamy miejsca, gdzie można połączyć spacer po lesie z ciekawymi widokami. Jednym z najwygodniejszych miejsc na rozpoczęcie wycieczki jest Wojcieszów w rejonie tamtejszego single tracka. To dobry punkt, aby zostawić samochód na niewielkim placu i rozpocząć podejście w kierunku do łóżka. W tym celu musimy cofnąć się do skrzyżowania i pójść w lewo zgodnie z tabliczką pokazującą kierunek w stronę wieży. W okolicy znajdują się oznakowane trasy pieszo oraz kaczawskie single tracki, dzięki czemu miejsce jest interesujące również dla osób poruszających się na rowerach. Sam Wojcieszów też zasługuje na szczególną uwagę. Miasto leży w bardzo malowniczej dolinie i niemal z każdej strony otaczają je wzniesienia gór kaczawskich. Jednocześnie Wojcieszów jest mocno związany z wydobyciem surowców skalnych, które od wieków kształtuje krajobraz i historię tego miejsca. W okolicy znajdują się zarówno czynne, jak i nieczynne wyrobiska, w których wydobywano przede wszystkim charakterystyczne dla regionu wapienie wojcieszowskie. Te historie bliżej poznać możecie, zaglądając do serwisu jelonka.com.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: W tej części, jak zwykle, ciekawostki związane z miastem czy regionem. Dziś ciekawostka literacka. Hrabia von Redden to bohater w zasadzie nie książki, a całej sagi, której autorem jest doskonale znany wszystkim Rafał Fronia, himalaista, maratończyk, no i autor przewodników. Tym razem jednak zaskakuje nas literacko, bowiem to już nie publikacje naukowe i przewodnickie, a powieść i historia osadzona w naszym regionie.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
11: Redden, historia wielkiej miłości. Podtytuły poszczególnych tomów będą związane już z zawartością. Kiedy nastał czas pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, kiedy brakowało nam wolności, ja uciekłem w pisanie. I to pisanie dla mnie było taką namiastką, zwłaszcza wtedy, kiedy byłem chory, kiedy kwarantanna, kiedy nie mogłem opuszczać domu. To właściwie 12-13 godzin dziennie po prostu klepałem, tworząc jakąś historię, nie wiedząc, gdzie ona mnie zaprowadzi. A potem myślę, że tak wsiąkłem w dwa tematy połączone w Reddenie, które były od zawsze moją pasją, że właściwie powieść pisała się sama. Tym pierwszym tematem to jest moja młodzieńcza pasja dotycząca Napoleona i wojen napoleońskich, a druga, już bardziej dojrzała, to jest Bukowiec. To jest to, co stworzył hrabia von Redden, czym ja jestem absolutnie zafascynowany. Więc mój wymyślony bohater od czasu bitwy pod Jeną, kiedy Napoleon pokonuje Imperium Pruskie, zmierza z różnymi przygodami w kierunku Jeleniej Góry, zostaje cystersem, odwiedza Miedziankę, odwiedza Chełmsko-Śląskie i w końcu trafia do Bukowca. I w tym Bukowcu zostaje już na całe swoje życie, tu spotyka swoją miłość i tu dzieją się różne, czasami nawet takie poza zdolnością pojmowania w naszym świecie różne przygody. Hrabia von Redden, kupując majątek na jakiejś zapyziałej prowincji, nie w Berlinie, nie w, gdzieś, gdzie goszczą dwory, w moim odczuciu skazał samego siebie na banicję. A potem okazało się, że to, co udało mu się stworzyć w oparciu o dawne włości Cedlisów w Bukowcu, właściwie przeniosło trochę centrum świata z Berlina tutaj. No to dlatego potem pojawiali się królowie i cesarzowie, dlatego kupowano majątki, budowano nowe pałace i zamki, bo zdano sobie z tego sprawę, że do życia potrzebne jest coś więcej niż duże miasto, niż pęd, na tym czymś jest piękno i to piękno oni tutaj znaleźli i wszyscy byli od początku zachwyceni sposobem, w jaki sposób można mieszkać. Więc w moim odczuciu hrabia von Redden, później zaprosiwszy tutaj swoją małżonkę, stworzył podwaliny do dzisiejszego wyglądu miejsca, w którym żyjemy, w którym ja żyję, które kocham. I gdyby nie on, wyglądałoby to zdecydowanie inaczej. Więc w historii Kotliny Jeleniogórskiej, w moim odczuciu, być może się mylę, ale Redden jest absolutnie numerem jeden. To jest człowiek, który stworzył Kotlinę i Dolinę Pałaców i Ogrodów w takiej formie, jaką my znamy dzisiaj.
2: Do sięgnięcia po tę pozycję zachęcał autor Rafał Fronia. Znajdziecie ją także w Książnicy Karkonoskiej.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Jeleniogórzan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
12: Samorząd województwa przykłada ogromną uwagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych. Będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
2: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
13: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości. A dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe, i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
2: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
14: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony, to już Państwo wiecie. I to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym, tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
2: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
15: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Przez ten kierunek będzie można się zapisywać, natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
16: Dzień dobry Państwu, Daniel Łukacki, ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
2: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu.
17: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gromkowskiego.
2: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
2: O działaniach policji już dziś mówiliśmy, przede wszystkim w kontekście najmłodszych, jeśli chodzi o akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, która ruszyła wraz z początkiem września, ale interwencje policjantów z minionego tygodnia dotyczyły także seniorów i tutaj wiek i życiowe doświadczenie zdecydowanie nie zadziałały na korzyść. O szczegółach Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
4: Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali 75-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o uszkodzenie mienia. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Szklarskiej Poręby. Jak ustalili funkcjonariusze, 75-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego najpierw w swoim mieszkaniu, a następnie na klatce schodowej podpalił znajdujące się tam śmieci. Po wznieceniu ognia mężczyzna opuścił budynek. Ogień spowodował uszkodzenie elementów budynku, w tym klatki schodowej oraz strychu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na charakter obiektu. W przypadku pożaru w budynku wielorodzinnym ogień i dym mogą bardzo szybko przedostać się do kolejnych części budynku, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Na szczęście w chwili zdarzenia w budynku nie przebywały inne osoby, dzięki czemu nie doszło do zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstałe zniszczenia. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymali 75-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Czas na propozycje dla miłośników kultury i sztuki. Na koniec na naszym radiowym celowniku kina. A zaczynamy od Jeleniogórskiego Kina Lot, gdzie zaprasza Anna Martynowska-Pietrzyk.
18: Od 4 do 6 września Kina Lot zaprasza na filmową odsłonę Avant Art Festival. Przez 3 kolejne wieczory o godzinie 18 na ekranie pojawią się dokumenty poświęcone wyjątkowym postaciom muzyki i kultury. Spotkamy się z Warrenem Ellisem, The Residents, Nickiem Cave'em i Davidem Lynchem. Filmy to nie są klasyczne muzyczne biografie. Filmowa sekcja Avant Art zagląda za kulisy twórczości, ale przede wszystkim pokazuje ludzi, którzy przez lata konsekwentnie wymykali się schematom. A w stałym repertuarze Gorzkie Święta, najnowszy film Pedro Almodovara. Film, w którym reżyser opowiada o pamięci, stracie i potrzebie nadawania sensu własnej historii. Łączy emocjonalną intensywność, przewrotny humor i wyraziste postaci z charakterystycznym dla siebie wizualnym rozmachem. Zapraszamy także na najnowszy film Ridleya Scotta, Gwiazdozbiór psa. To wbrew pozorom nie tylko film akcji, ale bardziej film o samotności, przyjaźni człowieka z psem, nadziei i potrzebie bliskości, kiedy znany świat przestaje istnieć. Trzecią pozycją filmową, którą zdecydowanie polecamy, to film pod tytułem Vivaldi i ja. Wyjątkowa opowieść pełna muzyki, emocji i niezwykłej atmosfery. I to na pewno jest doskonała okazja, aby oderwać się od codzienności i spędzić popołudnie z ciekawą historią oraz muzyką Vivaldiego. Zapraszamy, żeby przyszli Państwo do kina, poczuli magię filmu i pozwolili, by muzyka przeniosła Państwa w zupełnie inny świat.
2: Wraz z początkiem roku szkolnego wystartował także kolejny sezon w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. I tak w kolejny wtorek, 8 września o godzinie 18 na dużym ekranie w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej zobaczycie film O czym sobie nie mówimy. Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona z kolei to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowym międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do ich trwającego 2 dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu. Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół Anny i Paola oraz ich 13-letniej córki Vittorii, inteligentnej, dociekliwej i ekscentrycznej nastolatki. Okazuje się, że także oni przeżywają poważny kryzys, który najbardziej odbija się na dziewczynce. Vittoria, która nie może dogadać się z rodzicami, znajduje oparcie w Karlu, nawiązując z nim bliską więź. To, jak możecie się domyślać, dopiero początek nadchodzących problemów. No i oczywiście niezmienny, jak przy okazji każdego weekendu, zapraszam do jeleniogórskiego kina Helios. Weekend to czas premier i nowości mamy także na tym ekranie. Wśród nich propozycja dla fanów historii z gęsią skórką, thriller Nie patrz w dół 2. Mamy także coś dla tych, którzy jednak z kina wolą wyjść z szerokim uśmiechem na twarzy. No i tutaj idealnym wyborem będzie propozycja pod tytułem Spa Weekend.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Tą filmową rekomendacją z Wami się żegnam. W tym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
19: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Tydzień w Jeleniej Górze. Tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja na antenie Radia Złote Przeboje. W każdy weekend sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam na to nasze radiowe spotkanie, które powraca na antenę Radia Złote Przeboje po wakacyjnej przerwie. To kolejna odsłona naszego magazynu w ten weekend i kolejna porcja aktualności z życia miasta i regionu. Dziś między innymi zaproszenie na jubileuszową, bo 25. edycję festiwalu Krokus Jazz.
6: Mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu.
5: To na dobry początek jesieni, a nieco wcześniej, bo przez cały wrzesień również całe mnóstwo atrakcji, wydarzeń kulturalnych, również tych festiwalowych, bo przed nami między innymi Wonderland, festiwal, który po raz kolejny odbędzie się w mieście w ramach 68. już września jeleniogórskiego. Przed nami również, no, impreza, której przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Jarmark staroci i osobliwości, jak zwykle w ostatni weekend września.
7: Zapraszamy wszystkich 26-27 września do Jeleniej Góry na Placu Ratuszowym i w okolicznych uliczkach Starego Miasta Jeleniej Góry. Odbędzie się 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości, organizowany od 1973 roku.
5: Z kolei o kulisach przyszłorocznego Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym programie już za chwilę opowie Ula Miszczak.
8: Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie.
5: A najmłodszych zaprosimy z kolei do plastyki.
9: Konkurs jest przygotowany z okazji drugiego festiwalu kryminału, który będzie miał miejsce w Książnicy Karkonoskiej w październiku. Skierowany do dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych.
5: Więcej szczegółów zdradzimy Wam już za kilkanaście minut.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: A z nami teraz w programie Radia Złote Przeboje Jacek Szereniawa, artysta, muzyk, kompozytor, nauczyciel także, i do puli tychże wszystkich tytułów możemy dorzucić również tytuł dyrektora artystycznego festiwalu Krokus Jazz, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
5: Wyjątkowo szybko się spotykamy w tym roku, bo do festiwalu jeszcze kilka miesięcy dobrych pozostało, no ale też okazja i okoliczności wyjątkowe i nietypowe, no bo jubileusz przed nami. Myślę, że miłośnicy jazzu pamiętają, ale przypomnijmy, który.
6: Rzeczywiście do rozpoczęcia festiwalu prawie dokładnie 4 miesiące. 25. Międzynarodowy Festiwal Krokus Jazz Festival imienia Tadeusza Erola Kosińskiego.

0: cyferka robi swoje. Czy z perspektywy organizatorów, z twojej, waszej perspektywy, ta edycja jakąś taką wyjątkową presję organizacyjnie narzuciła?
1: No właściwie to sami sobie tę presję zafundowaliśmy. No zwykle tak jest, że świętuje się pewne okrągłe rocznice, aczkolwiek przyznam, że od kiedy ja mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, czyli to już będzie 5. raz, więc też taka mała rocznica, no staram się zawsze robić ten festiwal najlepiej jak potrafimy. Ale teraz, kiedy słucham tego, co mówisz na temat tego, że to już 25 raz, że nie wszystkie festiwale mają takie szczęście, że jest zachowana ciągłość, to tak sobie pomyślałem, że być może jest tak dzięki temu, że ten festiwal jest robiony właściwie na miarę i nie staramy się nie sięgać tak zwanego szklanego sufitu, którego z tego, co wiem, nie da się przebić. I ta 25 edycja festiwalu jest również taką edycją na miarę miejsca, na miarę historii, na miarę, myślę, potrzeb naszych wspólnie z dyrektorem Jarosławem Gromadzkim, który od wielu, wielu lat zajmuje się tym festiwalem z tego powodu, że to Jeleniogórskie Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego festiwalu, więc wspólnie jakby myślimy o tym, żeby nie rozdmuchać tego festiwalu, żeby każda kolejna edycja była taką, którą da się objąć organizacyjnie, da się objąć mentalnie, da się ją objąć również ekonomicznie, no bo inaczej to chyba nie miałoby sensu. Być może jest taka droga, można by było szukać pieniędzy ogromnych i zrobić sobie na 25. rocznicę taki festiwal, o którym wszyscy by pamiętali, ale już w przyszłym roku byłoby trudno zrobić coś więcej, być może lepiej. Więc jest presja, ale myślę, że ona nie jest większa niż w moim przypadku, niż podczas tych poprzednich 4 edycji.
0: No, ten line-up i artyści, z którymi się spotkamy w tym roku, potwierdzają mimo wszystko, że ten poziom festiwalu cały czas trzyma się bardzo wysoko, więc co do tego nie będzie raczej wątpliwości, o czym pewnie za chwilkę jeszcze powiemy, ale skoro padło hasło finanse, to o te finanse też chciałem zapytać, no bo ten rok i ta nadchodząca odsłona pod tym względem wydaje się być trudniejsza, tak jak w przypadku wielu imprez, tak i Krokus liczył na dofinansowanie chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jak mniemam, to miał być całkiem spory zastrzyk gotówki, który pewnie przy organizacji festiwalu by pomógł. Mówię, miał być, bo go nie ma.
1: No właśnie, czyli że te informacje, które no nie są absolutnie ani tajne, ani jakieś, nie wiem, wstydliwe może, no one krążą, jak rozumiem, bo my o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rzeczywiście tak jest, że w tym roku borykamy się z tym problemem, z problemem ekonomicznym, czyli no, usiłujemy tak ten festiwal zagrać jak co roku, żeby on się zbilansował, bo nie ma innej możliwości. Nikt nie dołoży nam pieniędzy po zakończeniu festiwalu, więc musimy go skroić na taką miarę, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, było do objęcia. Tak, to prawda, festiwal nie dostał dofinansowania, mimo rekomendacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 25. rocznica, no wydawać by się mogło, że to jest oczywiste, no ale też moje doświadczenia i zawodowe, i osobiste, życiowe, no wskazują na to, że nie ma rzeczy oczywistych w życiu. No w związku z tym, no cóż, no nie ma też powodu, żeby się poddawać, nie ma też powodu, żeby płakać, żeby się skarżyć. No,
0: po prostu... Jeśli chodzi o ministerialne środki, to też niestety nie jest wyjątkowa sytuacja.
1: Dokładnie tak i tutaj w naszym mieście jest kilka instytucji oraz kilka takich znakomitych wydarzeń, które tego dofinansowania nie dostały. No i wszyscy musimy sobie tutaj na rubieży po prostu radzić i wierzę, że poradzimy sobie w taki sposób, żeby widzowie, uczestnicy tych wydarzeń po prostu tego nie odczuli i żeby nie było tego tematu, bo przyznam się, ja nie jestem od tego, żeby, jak już powiedziałem wcześniej, czy skarżyć się, czy wytykać, czy po prostu nie

0: Uważam, że to się należy. W związku z tym jest jak jest. Powiedziałeś, że line-up, zestaw artystów, których zobaczymy już niedługo na plakatach i bilety zresztą już można kupić, no jest jakby nieco bardziej wyjątkowy niż zwykle. Natomiast nieco przykro mi jest to mówić, no, ale tych koncertów mamy w tym roku mniej. Planowaliśmy więcej wydarzeń, tak jak to zwykle ostatnio bywało, 8-9 koncertów. No w tym roku niestety mamy tych wydarzeń tylko i wyłącznie 6. Natomiast myślę, że wartość artystyczna decyduje o jakości tego festiwalu i myślę, że w tym roku jest to rzeczywiście wyjątkowa wartość.
1: No i też wydaje mi się, że zupełnie naturalnym podejściem jest to, w którym budżetując pewne wydarzenia, tym bardziej mając na uwadze jubileusz, chce się zrobić coś wyjątkowego, innego, dodatkowego. Więc też chciałem zapytać, jak bardzo te wizje podczas organizacji czy też planowania festiwalu różniły się, biorąc pod uwagę chęci, plany, no a realne możliwości? Oprócz ilości wydarzeń, o których powiedziałeś.
0: Tak, no zwyciężyła ta opcja, żeby zagrać w tym roku wyjątkowo. Czyli no mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu. Opcja była taka, że tak jak zresztą zwykle, no chcemy grać artystów mniej znanych, artystów z Polski i z Europy, którzy według nas wnoszą wiele do kultury. Nie tylko do muzyki, ale do kultury. No niestety, tak jak powiedziałem, ta opcja o tym, żeby ten festiwal był nieco bardziej spektakularny, no zwyciężyła, no z tego względu, że te 25 lat, no to jest coś takiego, co trzeba jakkolwiek podkreślić. No i dlatego mamy 6 koncertów, ale to są koncerty wyjątkowe.
1: I o wyjątkowości tych wszystkich wydarzeń przewidzianych w ramach jubileuszowej 25. odsłony festiwalu Krokus Jazz porozmawiamy z Jackiem Szreniową już za chwilę. Bądźcie z nami, a teraz jedynie krótka przerwa na wieści z miasta i regionu. Szczegóły zdradzi Ula Miszczak.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Zakończyły się wakacje. W Jeleniej Górze naukę rozpoczynają uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych oraz 1 oddział liceum plastycznego. Wraz z początkiem roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążonych liniach pojadą autobusy przegubowe. Ma to zapewnić uczniom sprawny dojazd do szkół oraz komfortowy powrót do domów, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK.
4: Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
3: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej, na tablicach przystankowych oraz w aplikacjach telefonicznych. To także początek działalności żłobka publicznego w Kowarach. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesiąca do 3 lat. Żłobek wybudowany został dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Aktywny Maluch. Znajduje się bezpośrednio przy przedszkolu publicznym numer 1. Zabytkowy dworzec w Piechowicach czeka termomodernizacja za blisko 4,5 miliona złotych. Umowa już podpisana. Prace mają zakończyć się pod koniec sierpnia przyszłego roku, napisał portal jelonka.com. Samorząd chce w przyszłości otworzyć w budynku nowoczesne Centrum Kultury i Turystyki. Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie. Lista projektów oraz wyniki oceny merytorycznej dostępne są na stronie jbo.jeleniagora.pl. Pomimo upływu lat wciąż znajdowane są niebezpieczne pamiątki z okresu II wojny światowej. Na przykład w poniedziałek w kompleksie leśnym w Piechowicach przy ulicy Turystycznej znaleziono 2 granaty moździerzowe. W związku z tym jeleniogórscy policjanci przypominają.
5: Tego rodzaju znaleziska są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich odkopywać, przenosić czy rozbrajać. Należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką policji,
3: podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji. Coraz bliżej otwarcia Karkonoskiej Zielonej Szkoły na terenie kompleksu folwarczno-pałacowego w Jeleniej Górze Sobieszowie należącego do Karkonoskiego Parku Narodowego. Kończą się prace w dawnym spichlerzu i domu zarządcy, dowiedział się portal naszemiasto.pl. Karkonoska Zielona Szkoła będzie miejscem edukacji przyrodniczej i pobytów grup zorganizowanych. Zaplanowano w niej blisko 60 miejsc noclegowych oraz 3 pracownie. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. Od września kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. O nich powiem za godzinę. Szef policji w Jeleniej Górze został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Przypomnę, że to konsekwencje udziału w bójce, do której doszło w poniedziałek na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. W zdarzeniu brało udział łącznie 3 policjantów. Wszystko zostało nagrane, a film trafił do sieci. Czynności wyjaśniające w sprawie trwają. Kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. Od niedzieli do czwartku kolej będzie kursować w godzinach od 9 do 16.30, a w piątki i soboty od 9 do 17.30.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Rękę na pulsie trzymała Ula Miszczak. To były wieści z miasta i regionu. To był przegląd wydarzeń tygodnia, a my wracamy do naszego gościa. Przypomnę, jest nim Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, festiwalu, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Fakt, że być może nie udało się tego programu zamknąć w taki sposób, jak byśmy w idealnej wersji chcieli, no pozostawia pewne pole do realizacji tych marzeń w latach kolejnych. Zresztą ja też nie mam wątpliwości, że to nie jest jedyny jubileusz, który przed Krokusem, więc myślę, że te artystyczne pragnienia jeszcze będzie można spełnić w przyszłości, czego już teraz życzę. Natomiast zapraszając i informując mieszkańców, miłośników muzyki o tym, co przed nami, co w październiku, to myślę, że to jest dobry moment, by zdradzić, z kim na tejże scenie, czy tych scenach się spotkamy.
0: Piotr Wojtasik, kwintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek i ten koncert będzie takim najważniejszym momentem gali 25-lecia festiwalu i wyjątkowo odbędzie się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To jest 22 października. 23 października można powiedzieć, że dzień gitary na Krokus Jazz Festival, czyli koncert pierwszy Kurt Rosenwinkel The Remedy Reunion Tour. To też jest taka specyficzna sytuacja, bo 20 lat temu, w 2006 roku, Kurt Rosenwinkel ze swoim zespołem nagrał taką płytę The Remedy. I ta płyta jest z wielu względów wyjątkowa i właśnie materiał z płyty po 20 latach Kurt Rosenwinkel ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zagra w Jeleniej Górze. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast koncert wieczorny Agma, Szymon Mika, wybitny polski gitarzysta jazzowy w międzynarodowym projekcie. Więc tak się potoczy festiwal 23 października. 24 października wracamy nieco do historii festiwalu z lat ubiegłych, ponieważ jednym z laureatów konkursu, wtedy to się nazywało Powiew Młodego Jazzu, dzisiaj nazwa tego konkursu to Young Krokus Jazz Contest. Jednym z laureatów jest Adam Bałdych, być może państwo słyszeli to nazwisko.
1: No, z pewnością.
0: Wybitny polski skrzypek, wybitny polski artysta, jego nowy projekt European Quartet na głównej scenie festiwalowej. To będzie jeden z pierwszych koncertów tego projektu w naszym kraju, bardzo ciekawy skład, czyli oczywiście skrzypce, fortepian, kontrabas i bandoneon. Instrument kojarzony najczęściej z tangiem argentyńskim. Wieczorny koncert to jest koncert laureata Young Krokus Jazz Contest, więc mamy tutaj taką klamrę. Nie wiemy jeszcze, kto zagra, ponieważ trwa jeszcze nabór, kwalifikacja do tego konkursu. I ostatni dzień festiwalu, 25 października, Isaiah Collier, to jest amerykański młody muzyk, który bardzo głęboko sięga do tradycji jazzowej, przyjeżdża z Chicago i wydaje mi się, że to będzie jedyny koncert w Polsce, więc rzecz wyjątkowa. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałbym tak opowiedzieć o pewnej idei, która nam się rodziła w trakcie budowania programu. No, w tym roku zapewne Państwo wiedzą stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak nam się złożyło, że nasz festiwal jakby wpisuje się również w obchody tych dwóch wielkich rocznic światowej kultury jazzu, więc początek w wykonaniu wirtuoza znakomitego polskiego trębacza Piotra Wojtasika, więc tu jakby ukłon w kierunku Milesa Davisa. Kończymy koncertem Isaiah Collier'a, którego program wręcz nawiązuje wprost, ponieważ będzie grał utwory Johna Coltrane'a. Więc no, wpisujemy się w główny nurt kultury światowej w tym zakresie, który określamy słowem jazz.
1: Szeroko pojęty jazz, ale też ten jazz, w przypadku którego możemy mówić o jego esencji, z różnymi obliczami się spotkamy. Wspomniałeś o tym, że taką tematyczną klamrą ten repertuar się zamyka i też taką klamrą związaną z programowaniem festiwalu jest konkurs, który po raz kolejny się odbędzie i on też, oprócz oczywiście walorów artystycznych i okazji do spotkania z gwiazdami z całego świata, jest bardzo ważnym elementem programu, co pokazuje historia, o której wspomniałeś, że ci, którzy być może jedne z pierwszych kroków na tej krokusowej scenie stawiali, wracają po latach już w roli gwiazd, więc no, wychowujecie sobie poniekąd tych artystów.
0: O, to jest oczywiście taka daleko idąca może teza. Festiwal Krokus, Jazz Festival, daje pewną szansę zaistnienia muzykom, którzy rzeczywiście później swoją ciężką pracą no i swoimi innymi zasobami w postaci talentów, możliwości, no właśnie tworzą siebie jako artystów, ale to jest rzeczywiście miłe, ponieważ takich nazwisk, które można znaleźć na listach tych znakomitych muzyków jazzowych już w tej chwili jest wiele. Tych nazwisk, które wcześniej znajdowały się na listach uczestników konkursu w Wieleniej Górze.
1: I ja nie mam wątpliwości co do tego, że ci artyści te swoje pierwsze koncerty i występy w ramach festiwalu Krokus Jazz pamiętają do dzisiaj. Jak bardzo istotne punkty były to w ich karierze, czy były to punkty zwrotne, tego nie wiem, natomiast nie ma wątpliwości, że skoro powracają na tę scenę, to jest to wydarzenie, o którym pamiętają i które miało dla nich znaczenie. No i ono też może mieć, powinno mieć duże znaczenie dla nas, dla odbiorców tego programu i mam nadzieję, tak właśnie będzie. To jest może nie ostatni moment, bo to dopiero początek, kiedy poznaliśmy program, kiedy wiemy już, co nas czeka, ale to jest dobry moment, by już teraz zaplanować sobie te wolne chwile w październiku. No i świętować z wami, no bo to 25-lecie będzie tylko raz.
0: To prawda i bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są już do nabycia. Strona internetowa krokusjazzfestival.pl. Tam wszystkie informacje bieżące, no i media społecznościowe oczywiście, w których znajdą Państwo więcej informacji na temat artystów i festiwalu.
1: Ja tak się zastanawiałem, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu, bo zazwyczaj, jeśli pojawiają się trudności, no to też te zmartwienia wynikające chociażby z musu przeskakiwania pewnych barier słychać, da się wyczuć. No w przypadku festiwalu Krokus Jazz ja jednak bardziej słyszę optymizm i fakt, że te trudności nie są aż tak duże, by były zagrożeniem dla organizacji imprezy. No ale urodziny to urodziny. Życzenia złożyć trzeba. Czego więc życzyć Krokusowi z okazji 25. edycji?
0: Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeśli te życzenia będą zawierać coś takiego. Festiwal ma wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy, niektórzy z nich decydują o pewnych sytuacjach, dzięki którym ten festiwal może istnieć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy grupę odbiorców, mamy grupę widzów, słuchaczy, którzy są zawsze z nami. Niektórzy z nich rzeczywiście będą na festiwalu po raz 25. Mamy grupę takich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, decydują choćby o finansach i mamy ich wsparcie, sympatię. I tego życzyłbym sobie jako dyrektorowi artystycznemu oraz całemu festiwalowi, ponieważ no cóż, dyrektorzy artystyczni przychodzą i odchodzą. To też jest historia tego festiwalu. Natomiast festiwal trwa. No i właśnie tej życzliwości, tego wsparcia od fanów jazzu, od miłośników jazzu, od tych, którzy kupują bilety i w ten sposób również wspierają festiwal. No życzmy sobie tego, żeby ta muzyka nas zbliżała i żeby tworzyła dobrą energię.
1: Zatem samych pomyślności, no i kolejnych okazji do naszych spotkań przy kolejnych edycjach festiwalu, póki co jubileuszowa 25 w październiku. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w Jeleniej Górze. Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Zmieniamy temat.
1: Wielokrotnie w Radiu Złote Przeboje przypominamy Wam o inicjatywie, jaką jest Jeleniogórski Budżet Obywatelski. Trwa kolejny jego etap na rok 2027, a my teraz przypomnimy sobie, co w mieście zmieni się za sprawą projektów, które wyłaniane były w roku ubiegłym. Chodzi tutaj m.in. o plany dotyczące domu harcerza. Co ciekawego tam się będzie działo? O tym opowiedziała mi komendantka Karkonoskiego Chówca ZHP Magdalena Załoga.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
6: Staramy się, żeby dom harcerza był coraz bardziej bezpieczny, coraz bardziej przytulny i tak właśnie nazywał się nasz projekt, czyli Przytulny Dom Harcerza. Wystartowaliśmy po raz kolejny w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim i chcielibyśmy przede wszystkim podziękować mieszkańcom, rodzicom naszych harcerzy i zuchów, którzy głosowali na nas, bo dzięki nim już w 2026 roku, mamy nadzieję, że do końca grudnia, duża sala, czyli ta najbardziej taka charakterystyczna, będzie wyremontowana całkowicie, to znaczy zostanie wymieniona podłoga, ściany, oświetlenie. Będzie to przytulna przestrzeń dla naszych harcerzy, ale także dla uczestników świetlicy środowiskowej i dla tych, którzy nas odwiedzą, bo często współpracujemy też z różnymi organizacjami i one również korzystają z dużej sali. Mogę również tutaj dodać, że wielu mieszkańców Jeleniej Góry wspomina dużą salę ze swojego wesela na przykład, bo za czasów powiedzmy te kilkadziesiąt lat temu ten budynek również był użytkowany. I wiele osób miło wspomina właśnie ten czar PRL-u. No jednak wiemy tutaj, że wymaga to remontu i teraz już nieco się zmieni ten wygląd dużej sali, ale wciąż będzie to taki również styl, powiedzmy, nawiązujący do tego, co było. I podsumowując, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy, za to, że nasz dom harcerza może być przytulny i bezpieczny. Będzie remont dużej sali, a także wymiana ogrzewania, także niezmiernie się cieszymy i czekamy na ten moment.
1: Czyli co, jak chcemy obudzić w sobie sentyment i wspomnieć stare, dobre czasy, to jest ostatni dzwonek, żeby tę przestrzeń zobaczyć jeszcze w starej odsłonie.
6: Myślę, że tak. Można do nas przyjść. Nasze biuro jest otwarte w ciągu tygodnia i powiedzmy zrobić sobie taki historyczny spacer, póki jeszcze nasza sala jest w takim stanie. Mogę również tutaj dodać, że w tym roku poczyniliśmy też inne inwestycje, to znaczy wsparło nas Leroy Merlin Jelenia Góra. Dzięki nim udało się wyremontować kolejną kuchnię, ponieważ ten budynek, jak wiemy, ma wiele pomieszczeń, w tym dwie kuchnie. Także kuchnia na parterze zyskała nowy blask, zupełnie wyremontowana i w ramach ciekawostki mogę również powiedzieć, że był u nas tutaj w domu harcerza w Jeleniej Górze sam prezes, żeby zobaczyć, jak ten projekt wygląda. Był to projekt z inicjatywy pracowników Leroy Merlin w ramach fundacji, w ramach działalności tej fundacji, a my dodaliśmy od siebie z własnych środków remont stołówki na parterze, więc całość, to skrzydło wygląda już zupełnie inaczej, jest bezpieczne i przytulne dla harcerzy.
1: Zazwyczaj jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczywiście cieszymy się tym, co mamy, ale zawsze chcemy więcej, bo są potrzeby. Na razie skupiamy się na dużej sali, ale domyślam się, że też w sferze marzeń pewnie są jakieś plany i wyobrażenia, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, więc no pytanie właśnie, jeśli myślimy o tym miejscu, to co chcielibyście tutaj jeszcze zrobić?
6: Myślę, że dużo już zrobiliśmy, także w tym momencie jest nawet się trochę ciężko zastanowić, co jeszcze, ale myślę, że tutaj teren zewnętrzny też na pewno kiedyś wymagałby jakiejś drobnej poprawy, może jakaś taka przestrzeń bliższa dzieciom, to znaczy boisko, czy jakaś taka przestrzeń wypoczynkowa. I myślę, że jeszcze znajdzie się oczywiście kilka pomieszczeń, które wymagają naprawy czy remontu, ponieważ jak wiemy, budynek no naprawdę już jest wiekowy.
1: Na szczęście perspektywa jest taka, że budżety obywatelskie są inicjatywami cyklicznymi, więc warto też pamiętać o harcerzach w tym kontekście. Jeśli zastanawiamy się, jak rozdysponować nasze głosy, no to to może być dobry kierunek.
6: Jak najbardziej, jeżeli będzie taki pomysł i inicjatywa u nas, to zgłosimy się znów do budżetu obywatelskiego. Na razie robimy krótką przerwę, ponieważ cieszymy się z tego, co jest i dajemy też możliwości pozostałym projektom i jesteśmy aktywnymi uczestnikami. Będziemy głosować i wspierać inicjatywy, które nam się spodobają, więc robimy krótką przerwę i czekamy na remont dużej sali.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Z domu harcerza przenosimy się teraz do Książnicy Karkonoskiej. Tam trwają przygotowania m.in. do Festiwalu Kryminału, w którym w tym roku udział wezmą także najmłodsi, o czym opowie Krystyna Spólnik z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wrzesień to jest taki moment, w którym troszkę wracamy do rzeczywistości tej szkolnej przede wszystkim, ale pewną formą osłody tychże okoliczności, jeśli pożegnanie z wakacjami nie do końca jest dla jeleniogórskich uczniów i dzieciaków miłe. Może być konkurs, w którym można i warto wziąć udział. Konkurs, który dzieje się za sprawą Książnicy Karkonoskiej i Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Cóż to takiego?
7: Tak, przygotowaliśmy konkurs plastyczny Detektyw Prosto z opowieści i ten konkurs jest przygotowany z okazji drugiego festiwalu kryminału, który będzie miał miejsce w Książnicy Karkonoskiej w październiku. Poprzedzi go właśnie konkurs plastyczny skierowany do dzieci z jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych. Przewidujemy trzy kategorie wiekowe: przedszkolaki, uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych i 5-8. I tematem prac ma być kreatywne przedstawienie ulubionej postaci detektywa, inspirowanej literacką opowieścią. Na prace plastyczne czekamy do 26 września, które należy złożyć do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Konkurs plastyczny zostanie rozstrzygnięty przed rozpoczęciem właśnie drugiego festiwalu kryminału, a powiem szczerze, że w tym roku podczas festiwalu zaplanowaliśmy też wiele działań skierowanych do dzieci, różnych spotkań autorskich i różnych takich detektywistycznych poszukiwań z autorami. Będziemy mieli spotkanie z Marcinem Koziołem wokół serii książek Detektywi na kółkach, z panią Małgorzatą Strękowską-Zarębą, która napisała książki o detektywie Gefirku. Będzie pani Joanna Jagiełło, która jest twórczynią książek Biuro Śledcze Top Secret. A z panią Mają Strzałkowską przeprowadzimy warsztaty detektywistyczne z Julką i Szpulką, czyli z bohaterami stworzonej przez nią serii książek. I tutaj mam właśnie taką niespodziankę, że te warsztaty będą zarówno dla grupy zorganizowanej, czyli w godzinach porannych, jak i po południu dla czytelników indywidualnych. Czyli jeżeli rodzice są zainteresowani takim spotkaniem, a mają dzieci w wieku 5-9 lat, to zapraszamy po odbiór darmowych biletów na taką detektywistyczną przygodę. A na zakończenie Festiwalu Kryminału zapraszamy również rodziców z dziećmi na spotkanie z Rafałem Witkiem, który jest autorem wielu wspaniałych książek, ale tym razem skupimy się przy serii książek Feralne Biuro Śledcze i tu niespodzianka, ponieważ pan Rafał wydał tą serię pod pseudonimem, ale pod jakie nazwisko się autor podszył, to można to sprawdzić, przeprowadzić śledztwo i taką informację odszukać w naszej bibliotece.
1: Festiwal Kryminału jakoś tak się utarło, że jest imprezą w pierwszej chwili mogłoby się wydawać tylko dla dorosłych odbiorców, dorosłych miłośników kultury. No bo thriller, bo groza, bo kryminał, więc tematy pozornie związane właśnie z obszarem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla dorosłych, pełnoletnich, dojrzałych mieszkańców Jeleniej Góry. No ale w tym roku ta furtka dla najmłodszych jest jednak dużo większa, więc ten październikowy czas będzie można spędzić wspólnie.
7: Oczywiście i ma pan rację, bo rzeczywiście no, kryminał to w zasadzie sama nazwa jest bardziej związana z tą dorosłą publicznością. Natomiast to są takie tutaj opowieści bardziej takie przygodowo-detektywistyczne, ponieważ no, w zasadzie tak na tych warsztatach z panią Mają będziemy śledzić tropy, rozwiązywać zagadki, będziemy się uczyć takiego krytycznego myślenia, logiki i sprawdzimy swoją spostrzegawczość. No i po to wszystko, żeby wzmocnić w dzieciach takie poczucie sprawczości i pewności siebie, że potrafią coś rozwiązać, że potrafią dojść do rozwiązania zagadki, że potrafią wyśledzić, w jaki sposób no, ta zagadka została stworzona, czy jak ci bohaterowie tam uknuli może jakiś spisek. Bardziej to w tym kontekście są te warsztaty i generalnie książki, które skierowane są do dzieci o tematyce takiej detektywistycznej, to mają taką formę przygody.
1: Będzie się więc działo w Książnicy Karkonoskiej, w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w tym okresie już powakacyjnym. No i myślę, że dla części odbiorców i dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z tych wydarzeń, może to być pierwsza wizyta w tym miejscu i okazja do poznania chociażby zasobów Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Oczywiście tą najważniejszą formą jest książka w wersji papierowej, no ale możliwości jest dużo więcej, bo są na przykład planszówki, więc Książnica Karkonoska z tej literackiej konwencji troszkę się wybija, bo oprócz książek mamy też dużo więcej ciekawych rzeczy dla najmłodszych.
7: Tak, oprócz tradycyjnej książki, tej kody, no są też czasopisma oczywiście, ale my cieszymy się bardzo z tego naszego zasobu gier planszowych, ponieważ bardzo bogaty zasób mamy. Bardzo też staramy się często uzupełniać o nowe tytuły nasze zbiory. I na przykład teraz w czerwcu też dzięki wsparciu wolontariuszy Fundacji Orange pozyskaliśmy grant i przeprowadziliśmy takie wydarzenie kulturalno-edukacyjne i udało nam się po raz kolejny zakupić do biblioteki nowe tytuły gier. Tym razem było to 17 tytułów no, na kwotę 1260 zł, więc no tak sporo dosyć. No i ciągle uzupełniamy też poprzez dary od czytelników, bo często zdarza się, że ktoś już nie potrzebuje jakiejś gry w swoim domu. Dzieci już ograły się i dzielą się czytelnicy też takimi grami. I jeżeli wszystkie elementy są w grze zachowane, są regulaminy, to my też wprowadzamy do zbiorów takie tytuły. Także zachęcamy do wypożyczania, bo naprawdę mamy bardzo bogaty zbiór tych gier. Ponad 400 tytułów już, także naprawdę bardzo dużo.
1: No to potężna kolekcja i podobnie jak w przypadku tego zbioru literackiego, też można mówić o klęsce urodzaju, bo możliwości jest naprawdę dużo. I ta sytuacja pokazuje, że gra planszowa też na przestrzeni lat swoją definicję zmienia, bo to rozrywka nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych. Tutaj kierunków, tematów i form tych gier jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, jest w czym wybierać.
7: Tak, są to no, gry takie logiczne, są gry przygodowe, gry takie manipulacyjne. No, form jest bardzo dużo, naprawdę, no ale każda z tych gier uczy myślenia, bo trzeba jakąś strategię przecież przyjąć przy grze, prawda, jak kogoś ograć, bo przecież najważniejsze jest wynik tej gry, czyli żeby któryś z uczestników zwyciężył, tak? No, taka jest zasada gier. Gramy po to, żeby stać się zwycięzcą, ale to też buduje takie poczucie własnej wartości w dzieciach, jeżeli potrafią ograć dorosłego, tak w cudzysłowie mówiąc.
1: Tak, a dorośli mają lekcję pokory wówczas.
7: Tak, zgadza się.
1: Więc ta zdrowa rywalizacja może być też taką motywacją do tego, by skorzystać z oferty Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Oczywiście zachęcamy Państwa w pierwszej kolejności do tego, by ją odwiedzać i przy okazji wydarzeń, i bez okazji po prostu zajrzeć, skorzystać, wypożyczyć książkę albo sięgnąć po grę planszową. No ale czasem jest tak, że fizycznie takiej możliwości nie mamy lub też preferujemy inne formy kontaktu. No i naprzeciw potrzebom tym, którzy preferują na przykład przestrzeń internetową, pracownicy biblioteki też wychodzą, bo Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa w sieci ma swój zakątek.
7: Oczywiście, mamy taką podstronę naszej głównej strony internetowej. Ona nazywa się Książnica Karkonoska dla Dzieci i Młodzieży. Umieszczamy tam informacje o tym, o zajęciach, o imprezach, o konkursach, regulaminy, plakaty, czyli wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje w bibliotekach, nie tylko dziecięco-młodzieżowej, ale w naszych wszystkich bibliotekach, ale zajęcia i te imprezy, które są skierowane do dzieci i młodzieży, można pozyskać właśnie z naszej strony internetowej. Oprócz tego potem umieszczamy same relacje z przeprowadzonych zajęć, spotkań, z warsztatów, z lekcji bibliotecznych, więc można też zobaczyć, co się działo oraz pozyskać informacje, co będzie się działo. Są tam też również umieszczane recenzje książek, także też można sięgnąć do tych recenzji i przeczytać sobie, może kogoś też zainteresuje dany tytuł właśnie po przeczytaniu takiej polecajki.
1: Do korzystania z tych informacji zachęcała Krystyna Spólnik z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, a my zmieniamy temat.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk. Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w Jeleniogórskiej Filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Już za tydzień startuje Bike Marathon, czyli kolejna porcja rowerowych atrakcji dla miłośników aktywności w Karkonoszach. 12 września o godzinie 8 nastąpi otwarcie biura zawodów i tego właśnie dnia w Parku Zdrojowym w Cieplicach czekać Was będzie szereg rowerowych wydarzeń i zmagań. Na uczestników czekają różne warianty trasy, dzięki czemu w zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni kolarze górscy, jak i osoby rozpoczynające przygodę z MTB. Do wyboru dystanse Fun, Classic, Mega i Giga, a także trasy dla rowerów elektrycznych. Jednak nie tylko sportowa rywalizacja, bo w Parku Zdrojowym zaplanowano również Bike Marathon Kids, czyli wyścigi dla dzieci i młodzieży oraz jeleniogórską szprychę, czyli rekreacyjny przejazd przeznaczony dla każdego, kto chce po prostu wsiąść na rower i ruszyć w trasę. Wydarzenie będzie jednocześnie finałem tegorocznego cyklu, dlatego w Cieplicach możecie spodziewać się nie tylko zawodników walczących o wyniki, ale również sporej ilości kibiców.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Do ważnych wydarzeń szykują się także panie zrzeszone w Fundacji Boskie Karkonoskie. Październik przyniesie nam kolejną, szóstą już odsłonę ich konferencji, która, jak zapowiada Katarzyna Harbulbała, mocno osadzona będzie tematycznie w realiach naszej codzienności i problemów, z którymi dziś możemy się zetknąć.
2: Istotne dla Jeleniej Góry.
1: Okres wakacyjny jest takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy i bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
6: Absolutnie, no jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. I we wrześniu będziemy miały właśnie Forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku Ogólnopolski Kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No składamy cały czas wnioski do projektów. No teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja. Nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu, w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół i będziemy bardzo mocno mówić o bezpieczeństwie. Będziemy mówiły o bezpieczeństwie w kontekście cywilnym, w kontekście finansowym, w kontekście przemocowym i uwierzcie mi, że warto być, warto się czegoś dowiedzieć. Naszymi gościniami w tym roku możemy się pochwalić, że to będą duże nazwiska, bo to będzie pani Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, słuchajcie, przyjeżdża do nas imperatorowa, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będzie naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo wiedzy, dużo takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto. Zapiszcie sobie tę datę 3 października 2026.
1: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja, powiedzmy?
6: Jak większość naszych działań dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi
8: lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy. Natomiast
1: w bezpiecznej odległości.
8: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby na jedną salę, nie stwarzamy im takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. Wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym. I słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuje. A to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od was.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Szczegóły dotyczące szóstej już konferencji boskich, karkonoskich znajdziecie na profilach w ich mediach społecznościowych. Tam też wiele innych propozycji aktywności, które proponują panie z naszego regionu. Szczegóły zdradzała Katarzyna Harubulbała. Za chwilę wiadomości kulturalne i przegląd tego, co będzie działo się w mieście w ramach września jeleniogórskiego. Ale najpierw słów kilka o akcji, której współorganizatorem jest jeleniogórska policja, a na celowniku będzie bezpieczeństwo seniorów. O szczegółach Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiego. Komendy.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
9: Z myślą o seniorach Policja Jeleniogórska wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizuje wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne Bezpieczny Senior za Kierownicą. Spotkanie to odbędzie się 19 września bieżącego roku w godzinach od 10 do 13 na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przy ulicy Rataja 9. W wydarzeniu uczestniczyć będą również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, a także ratownicy medyczni. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zwiększenie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomnienie zasad właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Chcemy pokazać, że bezpieczeństwo za kierownicą zależy nie tylko od znajomości przepisów, ale również od właściwej oceny sytuacji, czasu reakcji i umiejętności przewidywania zagrożeń. Podczas spotkania seniorzy będą mogli skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji i przede wszystkim w praktyczny sposób sprawdzić swoje umiejętności. Zaplanowaliśmy krótką prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Ratownicy medyczni pokażą, jak właściwie reagować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub nagłego zagrożenia zdrowia i życia, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Strażacy zaprezentują swoje działania i przybliżą uczestnikom zasady bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy będą mogli skorzystać również z symulatora dachowania. Będzie to okazja, by przekonać się, jak ważne dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów jest prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa. Przewidziany jest także slalom w alkogoglach i narkogoglach, refleksomierz, a także seniorzy będą mogli przejechać się samochodem egzaminacyjnym z egzaminatorem. Wydarzenie to ma przede wszystkim charakter praktyczny i edukacyjny. Nie chodzi o ocenianie umiejętności seniorów, ale o stworzenie przestrzeni do rozmowy, zdobywania wiedzy i bezpiecznego sprawdzenia swoich reakcji. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo nie zależy od wieku, ale od odpowiedzialnego zachowania, przestrzegania przepisów i właściwej oceny własnych możliwości. Zachęcam seniorów do udziału w wydarzeniu. Jeszcze raz przypominam, termin to 19 września bieżącego roku, godzina od 10 do 13 na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przy ulicy Rataja 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów. Zadbajmy wspólnie o to, aby każda podróż, niezależnie od jej długości, kończyła się bezpiecznym powrotem do domu.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To tyle, jeśli chodzi o tę akcję jeleniogórskiej policji, a my przechodzimy do atrakcji kulturalnych, które są przed nami w ramach 68 września jeleniogórskiego. To także szereg imprez towarzyszących, o których opowie Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
10: 18 września o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy grafik i rysunków Pabla Picassa. Zostaną zaprezentowane 24 litografie wykonane techniką pochoir. Są to prace Picassa z lat 1904-1937. Będzie można prześledzić artystyczną podróż artysty od wczesnych eksperymentów aż po jego późniejsze prace. Wystawa ta jest organizowana wspólnie przez Muzeum Przyrodnicze z Epicentrum Art Gallery. Zapraszamy. 23 września o godzinie 16 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Struktury miękkie. W ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Włókna Kowary 2026 autorem tej wystawy jest pani Katarzyna Pajorska. Struktury miękkie to wystawa prezentująca batiki, prace makramowe oraz formy przestrzenne. Opowiada o kolorze, miękkiej materii i uważnym procesie tworzenia. Katarzyna Pajorska jest absolwentką etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowego studium dyscypliny plastyczne w architekturze w Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Wystawę można będzie zwiedzać do 28 października w Centrum Kultury Zameczek. Zapraszamy. 25 września o godzinie 17 w Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Aleksandrą Seligą. Aleksandra Seliga jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pisarką i popularyzatorką kultury słowiańskiej oraz folkloru. Jest autorką bestsellerowej trylogii historyczno-fantastycznej Gołoboże, a najnowsza książka autorki, Klątwa siódmej córki, rozpoczyna nową sagę inspirowaną karkonoskim folklorem i postacią ducha gór. Zapraszamy do Książnicy Karkonoskiej 25 września, godzina 17. Zapraszamy wszystkich 26-27 września do Jeleniej Góry na Placu Ratuszowym i w okolicznych uliczkach Starego Miasta Jeleniej Góry odbędzie się 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości organizowany od 1973 roku. Jest to największa tego typu w Polsce impreza. Zbiory prezentują kolekcjonerzy na Placu Ratuszowym i wzdłuż uliczek Starego Miasta. Można tu kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, broń, szkło, porcelanę, książki, bibeloty oraz tysiące innych rzeczy. Organizatorem jarmarku jest Centrum Kultury Zameczek, a wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na www.jarmarkstaroci.com.pl. Zapraszamy! 24. edycja Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze. 11 września o godzinie 12 w Muzeum Karkonoskim odbędzie się wernisaż pokonkursowej wystawy. Jest to najstarsza i najbardziej znana i prestiżowa impreza tego rodzaju w Polsce, organizowana od 1980 roku. Biorą w niej udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Na Biennale zjeżdżają wielbiciele fotografii z Polski i zagranicy. W tym roku Grand Prix zdobył pan Marcin Bawiec. Organizatorami Biennale Fotografii Górskiej jest Jeleniogórskie Centrum Kultury wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. I prace będzie można właśnie tam zobaczyć w Muzeum Karkonoskim i w Galerii Korytarz Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapraszamy! 12 września zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek na piknik w ogrodach Zameczku. Jest to wydarzenie realizowane w ramach projektu Po drugiej stronie lustra. I już o 9 zapraszamy na wspólną praktykę tai chi, a od godziny 12 do 17 przestrzeń wypełni muzyka, teatr, sztuki i kreatywna zabawa dla całych rodzin, prowadzone warsztaty kreatywne przez instruktorów z Polski i Czech. Ponadto koncerty zespołu Amatrio oraz czeskiego zespołu Heje i spektakl Złota Rybka w wykonaniu Teatru Maska. Zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek 12 września. 12 września o godzinie 10 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się otwarcie wystawy Tradycje Jeleniogórskiego Łowiectwa z okazji obchodów 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego na Dolnym Śląsku. Wystawę tą objął honorowym patronatem prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. 17 września o godzinie 17 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się spotkanie autorskie z Sylwią Hutnik. Sylwia Hutnik, kulturoznawczyni, pisarka, feministka, działaczka społeczna, publicystka i promotorka literatury, felietonistka polityki wielu magazynów i portali internetowej. Współprowadzi programy kulturalne Hala Odlotów, Cappuccino z książką i Zapomniani Odzyskani w TVP Kultura oraz Baruch Literacki. Prowadzi także audycję Kącik Różowej Grzywki w Radiu Nowy Świat. Zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z Sylwią Hutnik, Centrum Kultury Zameczek, 17 września, godzina 17. W dniach 18-20 września w Jeleniej Górze Cieplicach odbędzie się Wonderland Asia 2026 Festiwal Światła, Muzyki i Wyobraźni. Jelenia Góra Cieplice zamieni się w niezwykły świat światła, muzyki i emocji, podczas których Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski rozbłyśnie tysiącem barw, dźwięków i niezwykłych historii.
1: To wszystko w ramach jednej z imprez, jednego z festiwali, no, który rośnie nam na czołówkę jeleniogórskich wydarzeń. Wonderland już na stałe wpisał się w harmonogram jeleniogórskich atrakcji. I o tej imprezie, jak i wielu innych, które są przed nami, będziemy Wam jeszcze w Radiu Złote Przeboje z pewnością przypominać, zarówno w programie Tydzień w Jeleniej Górze, jak i w naszym magazynie kulturalnym Co jest grane, którego słuchać możecie od poniedziałku do piątku po 21. Ja tymczasem się żegnam w tym wydaniu. To wszystko, Igor Kociuk. Ciubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.